0: to wiem.
1: Radio SK. Radio SK.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Mano i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
2: Dzisiaj w Lublinie będzie stopień więcej niż wczoraj, maksymalnie 20, do tego przewaga słońca. Jutro już konkretnie 24, w piątek 25, a w weekend nawet 30 stopni, do tego cały czas bez deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Perocki. Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawie interwencji niemieckiej policji działa już polski konsul w Berlinie, a ruch chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wtedy doszło do interwencji i starcia.
4: Gestapo! Gestapo!
3: A berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Teraz nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
5: 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
3: A mężczyzna usłyszał zarzuty i tłumaczył, że nic nie pamięta. Lionel Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.
6: SK Lublin News.
2: Jacek Werner, bezpłatne konsultacje specjalistyczne, porady dietetyczne i farmaceutyczne, analiza składu ciała, diagnostyka kardiologiczna. USK 4 w Lublinie zaprasza na piknik zdrowotny. Wydarzenie startuje o 9 na terenach zielonych przy szpitalu Najaczewskiego. Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadzili do wydalenia z Polski obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło na przejściu drogowym w Zosinie. Mężczyzna prowadził, mając w organizmie ponad 3 promile. Przez okres 5 lat nie będzie mógł wrócić do Polski, ma też zakaz wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen.
7: W Radiu SK.
8: Jest środa. Dzień dobry, zaczynamy i od razu mamy bardzo ważne pytanie.
9: No, kto pierwszy się dodzwoni do Eski? 664-402-302.
10: Ten będzie bohaterem środy, będzie słuchaczem numer jeden.
8: No to jeszcze raz, ważne numerki. 664-402-302 i tam na Messengerze te ikony z mikrofonu. Tam.
9: I zastanówcie się, co chcielibyście nam powiedzieć.
11: Mamy taką sytuację jak zawsze w życiu. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: czekamy na bohatera dnia, czyli środy, 9 minut po godzinie 6.
1: Wydaje mi się, że mamy pierwsza silna kandydatka, która zarejestrowała swoje nagranie systemem mikrofonu, wciśnięcie na Messengerze.
0: Łączymy się z wozem transmisyjnym.
1: Uwaga, wchodzę do Messengera, a tam...
2: Pięknego dnia, Eska!
3: Yeah! Rozumiem, że u niektórych weekend jeszcze się nie skończył.
0: Dobra energia.
3: Zazdrościmy, pozdrawiamy.
1: Tak, to jest tak zwane ładowanie dobrą, pozytywną energią. Jeżeli ktoś jeszcze, to oczywiście zapraszamy, witamy. 664-402-302, można też na żywca telefonem na antenę.
0: To będzie też fajne oczywiście. Czekamy teraz, nie zejdziemy z anteny, dopóki nie zadzwonicie.
4: Few moments later.
0: Patrz, 664-402-302. Kto pierwszy, kto zostanie bohaterem dnia? Dzień dobry, witamy tutaj Radio SK. No jest.
5: No cześć, cześć. Ja mam do powiedzenia tylko jedno. Argentyno, co ty robisz?
0: Argentyno! 3-0. Messi.
3: Jak wchodzę do pokoju mojej nastolatki i widzę bałagan, też się pytam: Boże, co ty robisz?

0: Jak Jasia spojrzała na ciebie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jeśli chcesz sobie zaoołować, proszę cię bardzo.
0: Dawaj, zaoołuj.
1: Pracowanie.
0: No i mamy naszą bohaterkę środy.
2: Tak, mamy chór.
0: Jadziu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
1: Niech będzie Jordania.
0: To byłby hit. Gdyby Jordania wygrała z Austrią. No dobra.
3: Słuchajcie, Grażyna Szapołowska.
2: Pani aktorka.
3: Tak, kobieta z klasą.
0: No.
3: Nie kryła oburzenia po tym, jak odwiedziła jeden z warszawskich szpitali, a oburzona jest, bo poszło o terminy. Chodzi o to, że były badania z priorytetem, dostała taką opcję, że na CITO trzeba przeprowadzić.
2: Szybko,
0: no.
3: I teraz w polskim szpitalu badania na CITO wykonywane są, uwaga, w sierpniu 2027.
1: Teraz Rusy.
0: No,
1: powiem. Teraz już rozumiem, dlaczego w Polsce zawsze życzymy sobie zdrowia.
0: Oj, tak.
2: Dużo zdrówka,
0: dużo szybko zdrówka.
3: I cierpliwości.
0: No dobra, patrzymy dalej, sprawdzamy prasę, czytamy, co się dzieje.
2: Ej, a wiecie, że już wiemy, kto był osobą towarzyszącą Karola Nawrockiego podczas urodzin Donalda Trumpa i gali UFC?
3: Tak, bo zaproszenie było dwuosobowe.
0: No jak, do żona, no co?
2: Ale nie zabrał żony.
0: Nie.
2: Zabrał ze sobą małżonkę Jana Błachowicza.
3: Nie, siebie. Zabrał samego Jana Błachowicza.
2: Jana Błachowicza, tak.
0: No to o
1: nie
0: jejku.
1: Małżonkę.
0: Czyli tak, czyli zabrał jako żonę Jana.
3: Tak jest. Normalnie.
0: Żona Jan.
3: Dzień dobry, kto jest pana partnerką? Moją partnerką
0: Jan
3: jest Jan Błachowicz.
0: Jest sportowcem rzeczywiście i też występuje na galach UFC. I on, to był jego? Okej, dobrze. Gratulacje.
1: Mówią, że prawica jest niepostępowa. A tu proszę, jaka para.
0: No, para prezydencka.
4: Tylko w Radiu SK.
0: Tak razem lecieli samolotem?
3: Janek to jest taka silna kobieta.

0: Zara Larsson, no i Zara Marcin Procki pojawi się z kolejnymi newsami.
1: Zara, będzie fajnie, będziemy wszystko wiedzieć.
2: Jeżeli jacyś mieszkańcy Starachowic dzisiaj nie umyli zębów, to jesteście absolutnie rozgrzeszeni. A dlaczego, to o tym Marcinek za momencik.
0: Podobno woda ma smak coli. Kama i
1: Wiktor. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Austria, Jordania, nasza specjalistka od piłki nożnej.
2: 1-0.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor.
7: Powolutku w Urblinie robi się coraz cieplej, raz, że z każdą godziną, a dodatkowo z każdym dniem. I dziś temperatury do 20, a jutro już 24, pod koniec tygodnia 25, w weekend nawet do 29-30 stopni, ale za to przyjdą burze.
6: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor, www.kursor.edu.pl.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. Według pojawiających się informacji miało się to stać, by ostrzec i zapobiec kolizji z jachtem. Ten miał się zbliżyć na odległość mniejszą niż 500 metrów. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bezdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
9: Celem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
10: SK Sport News.
8: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi w meczu grupy J. Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienie zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. A Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: Jankes.
12: I Wiktor.
11: I Wiktor.
13: Jankes, jeszcze nie padło z twoich ust to, że dzisiaj jest środa, czyli...
14: W pół do piątku dzisiaj, no proszę, ale pachnie. Ej, ładna pogoda się robi, jest super.
15: No i sprawdzamy poranną listę obecności, kto z nami?
16: Cześć SK, a ja sam jestem taki zaskoczony, bo ostatnio tak myślałem sobie, że wcale nie muszę podnosić ręki, żeby zapukać komuś w drzwi. Trzymajcie się cieplutko, SK, pozdrawiam.
17: Wszyscy zdziwienie, może chodziło o drzwi obrotowe. Bo...
15: Albo że tak, on tak biodrem, no, albo nogą.
17: Ja czasami nogą otwieram.
15: Albo czekajcie, jest rano, to może czymś innym jeszcze.

0: come on, come on. 638, 22 kreski i będzie z nami godzina 7, tutaj jest K.
1: Proszę pana, jest wiosna, a jak jest wiosna, to kwitnie. Wszystko, nawet miłość.
0: O, cudownie.
2: Kto z kim tym razem? Kto z kim?
1: Katy Perry, premier Kanady, czyli Justin Trudeau.
2: A, to już od jakiegoś
0: już
2: czasu,
0: są
2: tak,
0: ze sobą.
2: Tak.
1: Ale słuchajcie, takich zdjęć to jeszcze wcześniej nie widziałam. Normalnie leżą na pikniku i się obściskują i całują.
0: Super.
1: No.
2: To ja, zawsze jak o nich piszą, to ja sobie tak wizualizuję, zastanawiam się, słuchajcie, jakby to mogło u nas wyglądać na naszym podwórku.
1: Aha.
2: Na przykład taki Donald Tusk, całujący się na kocu z Dodą.
3: Radio SK.
0: To byłoby coś.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
5: Reklama.
6: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
7: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przed nami 10. edycja Rap

0: Brydzia kończy za 12 minut siódma, a my teraz...
1: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownię. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Budzi w urodziny.
3: Piotrek, gotowy jesteś tam?
4: Czas na trening.
1: Tak, tak.
3: Piotrek, trener personalny, który interesuje się sportem. No to szybkie pytanie na dzień dobry twoich urodzin. Dlaczego Polacy nie grają na Mistrzostwo Świata w piłce nożnej?
1: Bo jesteśmy po prostu słabi.
3: Dziękujemy. Dziękujemy. Piotrek, któremu już teraz... Nie, jeszcze nie dajemy jeszcze prezentów.
1: No, trzeba zasłużyć.
3: No, właśnie.
4: To a propos zasłużenia. Jakbyś mógł teraz tak spojrzeć się na Jankesa i Wiktora i powiedzieć, którą część ciała powinni ćwiczyć najbardziej.
3: O, każdą.
4: Oraz dać mu po prostu po dwa ćwiczenia.
1: No myślę, że brzuch, nie?
3: No to jest ładne.
4: Ja też tak myślę.
0: Ja mam dwa nawet brzuchy, słuchajcie. Jeden trochę większy na dole i trochę mniejszy u
4: ale
0: góry.
4: Wiktor, ja od razu ci powiem, Piotrkowi nie chodziło o to, żebyś więcej jadł i ćwiczył brzuch w ten sposób.
5: Ale brzuchem się nie obronisz przecież.
3: Czyli ćwiczymy brzuszek, żeby nie było tak zwanego takiej ala ciąży męskiej, tak?
1: No lub łapa, lub łapa.
3: Jak?
4: Łapa!
3: Okej, no to zrobimy oczywiście. Mówisz, pan trener mówi, że zrobimy, no to zrobimy. Co za problem?
1: Zapraszam.
4: Piotruś, dostaliśmy informację, że jesteś absolutnie mistrzem porannego ogarniania rzeczywistości, bohaterem codziennych misji specjalnych i człowiekiem, który zasługuje na odrobinę szaleństwa w dniu swoich urodzin. W związku z tym, uwaga, wyciągaj, uwaga, łapy!
3: Łapy.
4: Bo prezenty lecą!
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii dla całej twojej rodziny.
4: Łapy w górę!
1: Super, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się.
3: Taka sytuacja urodzinowa od nas dla ciebie.
0: A skoro jesteś mężem, czyli masz żonę, czyli teoretycznie pytanie związane z siłownią, ale również z rodziną. Teść, tak czy nie?
4: No.
1: Jeszcze raz.
4: Czyli nie.
3: Dobra, nie mamy czasu, muzyka. Trzymaj się, Piotr.
1: Nie ogarnę. Dobra, dziękuję bardzo.
4: Trzymaj się, Piotr.
1: Dziękuję, hej, cześć.

0: I por qué? Por qué ja wstaję tak rano? Za chwilę siódma.
1: Zakładamy portki i lecimy dalej oczywiście. Austria gra w dalszym piątku z Jordanią 1-0 do przerwy. Okay.
2: No, a za momencik u nas Marcin Procki w newsach o tym, że jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje i chcecie ruszyć na nie samochodem, to może boleć.
0: Tak jest. Wow. Bo to jest logiczne. Słuchajcie, na świecie dochodzi teraz do zawarcia pokoju, więc ropa tanieje, więc u nas drożeje.
1: Hała.
3: Kama i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
2: Ruch na lubelskich ulicach już konkretny, ale jeszcze odbywa się dość płynnie. Temperatura rośnie, dziś maksymalnie do 20 stopni. Szału nie ma, ale idzie ku cieplejszemu. Jutro już 25 stopni, w weekend 30.
1: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
4: No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
5: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
6: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie, taka tragedia.
3: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Dziś wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litra, diesel do 6 zł 44 groszy. A to efekt nie przedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
7: Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców.
3: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł wczoraj hurtowe ceny paliw. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, której jego drużyna wygrała 3-0.
8: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dokonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
3: Informował Mateusz Gołębiewski, a właśnie trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
0: News.
2: I Jacek Werner. Dziś w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Za godzinę startuje tam akcja protestacyjna. Strajk ostrzegawczy to etap sporu zbiorowego. Dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
9: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia. Prosimy o wyrozumiałość.
2: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Akcja potrwa do 10. Uwaga kierowcy, od dziś zmiany organizacji ruchu na Unii Lubelskiej. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
10: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
11: Dzień dobry, witam raz jeszcze w pół do piątku, w środę 17 czerwca.
12: Już za chwilę poprawi się atmosferka, wpadnie atmosferowicz, czyli Sławomir Peszko.
13: Będzie się działo!
12: Pamiętajcie, że karniaki kap trwają na sk.pl do odsłuchania. Aktualna zagadka, czyli brakujące wygwizdane słowo. Spróbujemy je odkryć.
14: A wy, gdybyście chcieli wziąć udział w naszej zabawie, zgarnąć tysiak oraz udział w karniaki kap i nocleg w Warszawie, to wskakujcie na sk.pl.

0: dawna to wiem.
1: Jak ciągnie, to pewnie dużo magnezu przyjmuje.
2: Chyba no, to Igor Herbu, to zawsze widać, on tak jest, no.
3: I nasza radiowa koleżanka jeszcze do niedawna, czyli Zalia.
2: Jak do niej, to cały czas naszą koleżanką jest.
3: Ostatnio mało ją widzę na korytarzach.
2: Wiktor zerwał z Zalią. No dobra, okej, 10 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Poznań ma swoje hasło. Poznań miasto
4: Doznań.
2: Ale wczoraj się działo. Oj. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania prezydent pan Jacek Jaśkowiak no, został poczęstowany ciastem, a dokładnie obrzucony ciastem typu tort. No, tam wpadła taka ekipa...
1: Kogo? Aktywistów,
2: no i oni w taki sposób po prostu no, wykazali swoje wotum nieufności wobec prezydenta. Obrzucili prezydenta tortem.
3: W każdym razie to bardzo nieładne zachowanie i proszę tak nie robić więcej.
1: Ja coś czuję, że on na policję czekał z wypiekami na twarzy.
3: Gdyby aktywiści chcieli się w sądzie jakoś bronić, to sprawdziłem. Pan Jacek 10 czerwca miał urodziny.

0: Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata Austria i Jordania aktualnie od 10 sekund 1-1.
1: SK Karniaki Cup.
2: No ale dobra. Tam na trybunach się cieszą. Zobaczymy, czy na naszych trybunach podczas SK Karniaki Cup będzie równie wielkie szaleństwo.
3: O, pewnie, że tak, jak najbardziej oczywiście. 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym podczas wielkiego finału Karniaki Cup. Rola głównych przy...
2: Sławomir Peszko.
3: Sławek, a
2: wciąż oraz 10 000 złotych do zdobycia.
3: Sławek Peszko, rzeczywiście będziemy strzelać karniaki razem z wami, z naszymi słuchaczami. Oczywiście zgłaszacie się jak zwykle na sk.pl. Sławek mówi, później jednego słowa brakuje, wy próbujecie w to słowo się idealnie wstrzelić i nagroda może być wasza.
2: A teraz pytanie, jaki mistrz jest razem z nami? Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
4: Krystian.
2: Krystian, rozumiem, że ty karniaki strzelasz po prostu lepiej niż Sławomir Peszko.
4: No mam taką nadzieję.
2: Sprawdzimy, mam nadzieję.
0: Podobno tak z piłką nożną jesteś związany i to tak całkiem mocno życiowo. Jak to wygląda u ciebie?
4: Oj tak, od 4 roku życia rodzice zapisali mnie na treningi. Na początku w Zawiszy Bydgoszcz zacząłem, później w Muksie. No i jakoś tak do końca 17 lat sobie pykałem, później jakoś 6 piłkarskie. Także no jakoś tam działam w piłce.
2: Słuchaj, bo u mnie jest tak, że często korki wywala, a ty domyślam się, że tych korków trochę w życiu miałeś. Jakieś rady masz dla mnie?
4: A nie wiem.
0: Musisz lepiej zawiązywać, wiesz, te bezpieczniki.
2: A, tak. Dobra, to tak będę robić. Dziękuję bardzo.
3: No dobra, słuchajcie, bo już Sławek się tutaj wyrywa do wypowiedzi na antenie Radia SK. Sławek, gotowy? Ty też gotowy jesteś?
4: Gotowy.
0: Uwaga. Jedno brakujące słowo. Uwaga, najpierw Sławek, a potem od razu po nim będziesz miał 3 sekundy na uzupełnienie.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
4: imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
2: Przecież nie auto.
0: Dla formalności sprawdźmy tylko, jak to brzmiało w oryginale, aby wszyscy mieli pewność, że to.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
2: No! I tym sposobem udaje ci się dostać od nas po pierwsze 1000 złotych, po drugie zaproszenie na SK Karniaki Cup, nocleg w Warszawie, no i szansę na spotkanie ze Sławomirem, strzelenie mu karniaka, no i również gra o 10 000 złotych.
0: Ale się posypały
4: super,
0: nagrody.
4: Bardzo się cieszę.
3: Gratulujemy oczywiście. No i co? Zapraszamy kolejne osoby. Zgłoszenie na sk.pl. Jeszcze mamy miejsce.
2: Krystian, pamiętaj, żeby korki wziąć ze sobą.
0: I na koniec jedno pytanie. Kto wygra Mistrzostwa Świata?
4: O, ja liczę na Argentynę.
1: SK Karniaki Cup.

0: Pierwszy kibic RP, Jan Kes, cały czas zerka na ekran.
1: Co się dzieje, ale już wiem, dlaczego my nie gramy w Mistrzostwach Świata. No. Bo się nie robiliśmy tego, co robi Jordania, czyli się Jordańczycy, piłkarze po strzeleniu gola.
2: Czyli nie wygrywaliśmy.
1: Przytulali się z murawą, przykładali głowę do murawy. Do tego tak dobrze grają prawdopodobnie.
0: Może być.
1: No, naprawdę, serio.
2: Komunikacja z trawą.
0: Dokładnie. Ja? Słuchajcie, no, też trochę będziemy mówili w tym klimacie za chwilę w newsach o tym, że nam góry remontują.
2: No. I to nasze polskie, wyobraźcie sobie.
1: No wiadomo, Polska.
0: To Tatry.
1: Polska górą. No.
0: Żeby tylko jakiś majster, któremu się ręce nie trzęsą, to robił. Jan.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
5: Hyundai.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Marian?
8: Mm?
7: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
4: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor.
5: Dzisiaj w Lublinie termometry wskażą maksymalnie 20 stopni. Robi się coraz przyjemniej, ale prawdziwe lato, choć jeszcze nie mamy lata kalendarzowego, już od czwartku 25 stopni, w weekend nawet 30.
4: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, CBŚP rozbiło gang handlujący narkotykami. Zatrzymanych zostało 11 osób. Grupa działała m.in. na terenie Bydgoszczy. Dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
7: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
6: Na TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
8: SK Sport News.
6: Jordania wyrównuje w meczu z Austrią. To Austriacy wyszli pierwsi na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy trafiła Jordania. W tej chwili jest 65. minuta, jest 1-1. A w tej grupie wcześniej Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Właśnie nie wiadomo, czy to jest Jankes, czy to nie jest Jankes.
11: Póki co jestem, ale ponoć już jestem też na Instagramie.
12: Jesteś. Odpalamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Na naszym Instagramie przerobione jego zdjęcie. Janki ma zakaz wchodzenia teraz na social media.
10: Blokada rodzicielska.
12: Ale wejdźcie, zobaczcie i nagrajcie Jankesikowi podpowiedzi, żeby odgadł swoją tożsamość.
11: Uwaga, pierwsze pytanie jest na kartce.
10: Wchodzisz zawsze do takiej toalety, do której chcesz.
12: Oj, tak!
10: Nie pytasz się o zgodę.
11: Nie muszę pytać?
12: Nie. Tak.
10: Nie musisz. Pierwsza podpowiedź od nas. Trochę się ciebie boimy.

0: to już słyszałem.
1: Nie.
2: Coś ty, może ty słuchałeś kiedyś Eski?
0: Może to ten Gotye był kiedyś taki też właśnie.
2: A to podobne, to prawda.
0: No dobra.
1: 7.38 na eskowych zegarach. U nas oczywiście wesce same hity. Chciałoby się rzecz, że aż gorące.
2: Jest wielka szansa, że za chwilę na ulicy usłyszymy coś takiego.
3: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Otóż. Mam newsa prosto z pogody, a że moja dziewczyna jest prezenterką pogody, to...
0: No właśnie.
2: To tak jakbym się znał, prawda?
0: No, dawaj, no. Dawaj. I co tam?
2: Nadciąga potężne ocieplenie.
1: Tam, tam, tam.
2: Meteorolodzy mówią, że przed nami monstrualna, jak ją nazwali, fala gorąca.
1: Tam, tam, tam.
2: Tak, okazuje się, że w ten weekend, słuchajcie, 35 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju.
0: Niesamowite, no. Pogoda, tak przy okazji sobie przypomniałem, pogoda w tym miesiącu, w czerwcu, bawi się z nami w ulubioną zabawę dzieciństwa.
2: Czyli jaką?
0: Ciepło, zimno. Kama. Zimno, ciepło. Kama,
2: gorąco!
0: Kama, tobie dzisiaj jest zimno czy ciepło?
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin, Abramowicka 45.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
16: I po reklamie.

0: taką energią należy się budzić. On the top of the world. 12 minut i 8 będzie.
1: Mm-hmm. Teraz na szczycie to będzie Nosel.
2: Ojejku, czyli strach się bać.
0: To jest człowiek, który potrafi popsuć zawsze dobry humor od samego rana. Znaczy tej jednej osobie, którą wkręca, bo reszta dobrze się bawi.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Wypędzowana bileta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia Sanatoria.
5: Tak.
4: W sprawie przydziału proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
5: Tak.
4: Dobrze.
5: A jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
4: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
5: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
6: Obojętnie. Może być i Karpacz,
5: tak.
4: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
5: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
4: Nie ma, proszę pani, ani tu.
5: O kurczę, wie pani co, to wtedy, aha, bo w tym Kudowa Zdrój też jest...
4: Tak, to samo. To samo,
5: też mamy trzy pokoje. Trzy osoby.
4: No. Uf.
6: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
4: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
5: Albo to, Marek.
4: Bo wie pani, to może zróbmy tak, ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
5: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
4: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
5: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
4: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
5: Czy my damy radę z tym?
6: Ja nie wiem.
4: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
5: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
4: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
7: Teściowa została wkręcona w Radiu SK.
5: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się to u mnie pojawi.
6: Udało
5: mu się, naprawdę. Ja już jestem byłam złamana.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Musimy kiedyś do Nosela wkręcić.
0: Ja nie mam do niego numeru telefonu. Kurczę, też...
2: Masz numerka ma?
8: Pocztą go wkręcić.
2: Pocztą.
0: Tak, pocztą.

0: jest na sobie wiadomo, kim jest Jankes? Nie wiadomo.
1: Kim jest Jankes?
2: Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na naszym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Janki nie ma jeszcze zielonego pojęcia, kim jest, ale za momencik wlecą pierwsze podpowiedzi.
0: Poproszę, jakieś konkrety. Czuję, że dzisiaj... No nie wiem, właśnie mam takie... Już patrzę na was i zawsze widzę
3: w oczach.
0: Widzę, czy coś się wydarzy, czy będzie dobrze, czy nie. I dzisiaj widzę, że będzie źle.
3: Co widzisz między moimi oczami?
0: No.
2: Ja widzę lwią zmarszczkę, ale to inna sprawa. Dobrze, pierwsze podpowiedzi lecą.
4: Oj, Janki, kim jesteś? Jesteś legendą.
3: O. No to jest taka ogólna.
0: Ale dobrze, jestem Polakiem?
3: No, jesteś obywatelem świata.
2: Tak.
0: Tak, czyli, czyli mogę być też Polakiem.
3: I w promocji kolejna podpowiedź.
5: Jankes, lubisz innych facetów?
2: Często miewasz z nimi bliski kontakt. Nawet bym powiedziała, że cielesny.
0: Czy jestem politykiem?
3: Nie!
1: Radio SK.
2: Ale życzymy ci powodzenia.
3: Kolejna porcja podpowiedzi zaraz po ósmej.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.

0: szef BBN, a chodzi o sytuację z poniedziałku, kiedy nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Simon Skrepecki. Artysta był zagorzałym krytykiem Putina. To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura. Sprawca nadal jest poszukiwany, a mundurowi mają jego rysopis. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawić się przez najbliższe 2 godziny.
1: Ja to bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby po prostu klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Apeluje Regina Borkowska z Solidarności ZUS. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200. Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej o tej akcji Rafał Różycki.
2: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
3: Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
2: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
0: A każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6 tysięcy złotych brutto.
4: SK Lubin News.
5: Jacek Werner, CBA skontrolowało Urząd Wojewódzki w Lublinie. Jak się dowiedzieliśmy, sprawdzano dokumenty dotyczące zapytania ofertowego.
6: Funkcjonariusze przeprowadzili czynności dotyczące jednego z postępowań. Żaden z pracowników LUF nie został zatrzymany, żaden nie usłyszał też zarzutów. Urząd pozostaje do dyspozycji właściwych organów, przekazując wszelkie wymagane dokumenty i informacje.
5: Mówi Miłosz Bednarczyk z Biura Prasowego Wojewody Lubelskiego. Urząd nie zdradza szczegółów, czego dotyczyło zapytanie. Startuje protest w ZUS-ie. Klienci muszą liczyć się z utrudnieniami. Akcja potrwa do 10.
7: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
8: Czy na pewno Jankers?
9: Nie wiadomo, nie wiadomo. Cały czas poszukujemy twojego drugiego alter ego.
10: Mm-hmm. Łap kolejną podpowiedź, może będzie łatwiej.
11: Masz narysowany wzorek jakby przez przedszkolaka.
8: Ale gdzie?
9: Gdzieś na ciele, kolego. Lubisz tatuaże.
10: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
9: No, na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie, a potem podpowiadajcie.
12: Na ciele?
8: Mam tatuaże, lubię facetów.
9: A gdzie to się robi? No.
8: Lubię też Dawida Podsiadło?
9: No, podsiadłbyś go.
13: Jest

0: 8 minut po godzinie 8, Jankes cały czas nie wie, kim jest.
1: Dajcie więc... jakąś konkretną podpowiedź,
0: ależ
1: proszę
0: cały
1: was.
0: Czas są konkretne, łap konkretną kolejną.
2: Jankes, masz 1,78 m, a w listopadzie 2023 roku byłeś w Polsce.
3: Nie ma bardziej konkretnej podpowiedzi.
4: Są daty, są liczby, są fakty.
1: Jak ja kocham konkrety.
4: Jezus, co to za podpowiedzką? Wy to wzięliście w ogóle?
3: Słuchajcie, zostawmy na chwilę, kim jest Jankes, bo miał być pewien konkret właśnie w postaci dopłat do emerytur dla artystów i tam się nawiązała taka dziwna sytuacja, że Skolim był anty, a cała reszta artystów niby była za.
0: No właśnie, jak się okazuje, Donatan łączy siły ze Skolimem i wyśmiewa, tak samo jak Skolim, pomysł dopłat do emerytur artystów. Nawet powiedział, może kilometrówki również, co?
3: Ale w sumie to by się zgadzało, bo niektórzy artyści
1: lubią, prawda?
3: Lubią zatankować.

0: No jak, wiesz czy nie wiesz?
1: 1,78 m, no jest kilka osób, które mają
0: kiedyś
1: taki wzrost.
0: Kiedyś był w grudniu w Polsce.
2: Jest Jankel.
1: No dobra.
3: Trochę zazdroszczę twojej żonie. Co tydzień masz nową tożsamość. To może być odżywcze dla związku.
1: Kochanie, kim jesteś? No dobra, nie wiem kim jestem. Jestem mężczyzną?
0: Nie mogę ci tego powiedzieć.
1: Ale no, na to wychodzi.
3: Jesteś legendą, no. Tak.
1: Legendą.
0: Złap taki
3: tak,
0: teraz.
3: Było mówione.
1: I lubię facetów.
0: No tak.
3: Lubisz.
1: Ale lubię też dziewczyny?
0: Też.
3: Ale z facetami jesteś jakby bliżej.
1: W jakim sensie?
3: Cieleśnie.
1: Mhm. Że, no? Że seks?
3: Że kontakt. Mm. Ocieranie, dotykanie.
1: Klapsy?
3: Też.
4: Czyli może.
1: Ale jestem artystą?
0: Posłuchaj zestawu
1: czy podpowiedzi. Czy jestem aktorem? O, może tak.
0: Również. Potrafisz być aktorem.
1: A, potrafię. No tak. Każdy z nas potrafi być aktorem. Dobra, dawajcie, no.
5: Pojawiłeś się w grach i filmach.
6: O, Jankes, no. Jesteś kimś, kto potrafi nieźle przyłożyć.
7: Jankes, lubisz uszka, ale niekoniecznie te z barszczu.
8: No co ci powiem, Janki. Kiedyś byłeś mocną ręką, no a dzisiaj jesteś już legendą, trochę siwą.
3: Ale legendą.
9: Jankes, mimo że nie jesteś z elektrowni, to bardzo często wyłączałeś ludziom światło.
1: Czekajcie.
3: To wszystko prawda.
1: Okej. Okay. No. Włączanie światła to się dzieje często w sportach walki.
3: Mhm.
1: Nie?
0: No tak.
3: No, no to widzę. Tak, jeżeli ale nie patrz by... na nasz w ogóle, zamknij oczy.
1: Macie
3: i
1: coś jeszcze?
3: Dalej.
0: Mamy.
1: Czekajcie, jestem sportowcem, tak? Czy nie?
0: No tak!
1: Jezu, aż mi poleciało. Aż mi ślinia poleciała. Dobra, no, sportowiec, dawaj, no.
10: Janki, jesteś nieudolnym kanibalem.
1: Nieudolnym kim?
3: Kanibalem!
0: Oraz...
11: Podpowiedź, Jankes lubi gołębie.
0: O! Łap gołębia, łap
3: nie
0: gołębia.
3: Nie chodzi o gołąbki babci Teresi.
1: Jeszcze raz, kim nasz prezydent był teraz na walce?
3: Z Janem Błachowiczem.
1: Czy to... Czyli propozycja. Czy jestem Janem Błachowiczem? Nie jestem Jan. Nie. Ale czy to jest ciepło? Czy blisko?
0: Jest niedaleko.
1: Czyli jestem jakimś takim oktagonowym wariatuncio.
0: Dokładnie.
10: Witam. A do tych osób jest sporo. Jesteś najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej.
0: No. No,
4: Marcin Najman!
3: Masz 1,78 m wzrostu. No ale misiu, no jeżeli byłeś w listopadzie w Polsce, to jak możesz być Polakiem? Takie pytanie tylko ode mnie.
0: Ale Polacy też byli w listopadzie w Polsce.
3: To
0: ostatnie i być może najważniejsze, co usłyszysz.
12: Cześć wszystkim. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, kim jesteś dzisiaj, Jankes, to Kac Vegas. Pozdrawiam.
3: Dobry państwo, widzieli teraz jego minę.
1: Czekajcie, bo oni robili sobie ten taki dziwny taki ten tatuaż, taki co miał ten bokser, ten.
0: No, ten
1: od tych napojów.
0: Michael Jackson!
3: Nie,
0: Michael Jackson.
3: Czekaj, przeszkadzasz.
12: Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa.
1: Już mam.
0: Michał Anioł.
3: Nie
0: Michał Anioł.
3: Koledzy.
1: No jak on się nazywa? Słynny bokser. Z tatuażem na twarzy.
0: Timberlake.
1: Ale nie jestem Polakiem. Czy jestem Polakiem?
0: Bo
1: też Polak taki ma taki coś.
0: No.
1: Wiem.
0: No.
1: Mam.
3: No.
1: Mike Tyson!
0: Mike Tyson?
1: Gojco!
0: Jezusiu!
1: Kama mi pokazała!
0: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
1: Ale ciekawe to, co?
0: Jaka to jest przeróbka?
3: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy.
2: Radio Jezu.
1: Ale...
3: Pasuje ci!
1: Ale jakiś taki... Czemu ja takiego okrągły jestem? Jakiś dziwny, jak taka...
3: No bo on też jest taki okrągły, no.
2: Ladies and gentlemen,

0: Krzysztof Tysonowski dzisiaj, czyli Mike Tyson w roli Jankesa na naszym Instagramie.
1: Nie, gdybyś chciał taki tatuaż, ja ci mogę narysować, daj flamaster.
2: Słuchajcie, dostawię to mojemu synkowi, też jest dobry w te klocki.
0: Może się okazać, że ktoś skopiował ten pomysł, bo podobno po polskich dworcach kręcą się jacyś podrabiańcy, którzy też nie są sobą, tak jak Jankes, ale tam sprawa jest poważniejsza. Ojej. I o tym zaraz Marcin Procki.
3: Radio. Radio

0: Reklama.
1: Galeria Gala. Gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
2: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
1: Galeria Gala.
3: Wybierz to, co polskie i lokalne.
1: Na Fabrycznej 2.
4: Myślisz o zmianie samochodu? Poszukujesz auta sprawdzonego i z gwarancją? Odwiedź salony Carrara w Lublinie. U nas znajdziesz samochody używane wielu marek. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle oraz LPG. Nasza fachowa kadra doradzi i pomoże Ci wybrać wymarzone auto. Sprawdź szczegóły i ofertę w naszych salonach. Zapraszamy Carrara. Lublin Lwowska 1 oraz Turystyczna 45.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
10: To da więcej. 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
12: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
12: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor.
16: Jeszcze zatłoczone lubelskie ulice, sytuacja jednak zaczyna się pomału poprawiać. Poprawia się też sytuacja pogodowa, przynajmniej dla tych, co wolą wysokie temperatury i słońce. Bo oczywiście nie wszyscy lubią takie warunki. Dziś do 21 stopni, dla zapadów do tego.
15: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
14: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
17: 8.30, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zdarzyło się kilka pojazdów, ranne są dwie osoby, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypominają służby. Stołeczna policja bada działania grupy Bronimy Polskiej Granicy. Na filmach w sieci widać, jak mężczyźni w strojach przypominających mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
18: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
17: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
19: Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze środa, czyli w pół do piątku, 8.31.
20: Czas na zabawę z zabawkami z Toy Story, bo jeszcze w tej godzinie zadzwonimy, do kina wyślemy, zabawki przekażemy.
21: No, a wszystkie oczywiście zgłoszenia na sk.pl. Dzień dobry.
19: Są zabawki, już się odzywają.
20: Janka zawsze nosi baza w kieszeni. Astrala.
21: Gratuluję.
22: Na czasie.
16: Dokładnie muszę mówić, że ja mam chudego.
0: Czekajcie, bo coś jeszcze tutaj, coś jeszcze chcę powiedzieć, no.

0: Tutaj SK, 8:37, 23 do 9.
1: My z Wiktorem od wczoraj świętujemy jako wielcy, najwięksi fani filmu 1670, serialu.
2: Wczoraj w sieci pojawił się trailer do najnowszego sezonu, numer 3, szanowny panie.
0: Czyli ja mam 3 sezony do nadrobienia już.
2: Tak.
1: No dwa i trzeci dopiero
0: trzeci
1: ten.
0: Będzie.
1: Tak.
0: A może się... od końca? Bez sensu chyba, nie?
2: Nie, lepiej od początku. Zacznij od pierwszego, potem drugi, a potem trzeci, bo są już pierwsze fragmenty i cytaty.
3: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
0: No to jest wspaniałe.
1: No ale w związku ze zbliżającym się trzecim sezonem serialu 1670 mamy dla ciebie, Janki, pewną zagadkę.
0: Jakiś teścik, tak?
2: Posłuchaj pytania, no.
0: Poproszę.
4: Co bije?
2: No, co bije?
1: Zapytała Aniela.
0: Co bije? Serce na przykład?
2: Niestety bije co innego.
5: To ręka.
2: Premiera już w sierpniu.
0: Namówiliście mnie.
6: Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
9: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
8: Galeria Gala.
10: Wybierz to, co polskie i lokalne.
8: Na Fabrycznej 2.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
13: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
14: Jak tak?

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
3: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię

0: 17 czerwca. This is the day. Dzień premiery Toy Story 5.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: To dzisiaj rzeczywiście. Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Są pewne niespodzianki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy niespodzianką w tym filmie, prawda?
3: Czy ty nie jesteś niespodzianką, ty jesteś pizzą w okularach.
2: To prawda. Tak. Ja jesteśmy postaciami rzeczywiście.
0: Ogrodowym krasnalem.
3: A jesteś właściwie gnomem.
0: Jestem ogrodowym krasnalem. Tak no. Mnie podpisali w liście dialogowej.
3: Mhm. Ja z kolei żółwicą lądową.
2: Żółwica lądowa.
0: Wszyscy spotykamy się w kinach, oczywiście w całej Polsce, no ale teraz spotykamy się przy telefonie z Agatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
2: No dzień dobry, Agatko, witaj. Ty bardzo lubisz, czy bardzo lubisz?
4: Bardzo lubię.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź.
3: Muszę przyznać, że kiedy obejrzałam pierwszą część filmu Toy Story, zaczęłam się zastanawiać, czy moje zabawki, jak byłam mała, faktycznie robiły dokładnie to samo, co zabawki w filmie, czyli po prostu buszowały i rozwalały różne rzeczy. Czy ty, Agata, też tak masz?
4: Myślę, że tak. Każdy z nas tak ma, trochę.
0: Co robią twoje zabawki, kiedy ty wychodzisz z domu? Tak jak teraz na przykład, bo wiemy, że złapaliśmy cię w parku, czyli jest szansa, że one zostały same w chacie.
4: Tak, zostały. I mamy takiego wysłużonego już troszeczkę misia córki, ulubionego. Mm-hmm. Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
0: A gruby miś?
4: No, puszysty.
0: To on, to on.
3: Ale to czekaj, otwierasz zamrażarkę, zaglądasz, a tam puste pudełko w środku?
4: Tak, sporo nadjedzone.
3: A jakbyś na przykład do pudełka po lodach wsadziła koperek, to też by zeżarł?
4: Nie mam pojęcia, muszę spróbować.
2: Kama nie podpowiadaj, czyli Kama tak robiła. Zobacz, to nie ja, no nie wiedziałam w ogóle, zobaczcie, no coś tu się wydarzyło.
3: Ale lody jest koperek, o nie!
0: Słuchajcie, otwieramy jeszcze raz to pudełko, bo okazuje się, że zamiast lodów i koperku, tam zaproszenia dla całej rodziny na film Toy Story 5, zestaw zabawek
4: super.
0: I głośnik bezprzewodowy, brawo!
4: Super, bardzo się cieszę.
2: Taki piękny zestawik oczywiście dla ciebie. Baw się dobrze w kinie z zabawkami, no i niech tu wszystko ci ładnie, pięknie gra, jeśli chodzi o ten głośnik.
3: I taka wskazówka, żeby wasz pluszak nie wyjadał wam lodów, jedzcie lody na mieście.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Mamy dość.
1: Znaczy nie, no nie mamy dość, chyba, ale płacą tylko do 9, więc
2: dość.
1: Sami rozumiecie.
2: No to mamy jeszcze 5 minut powiedzmy, nie? No za chwilę jeszcze reklamy, dlatego nam płacą.
0: Kubuś i Kubuś, kochamy was, za chwilę 9, no ale przy mikrofonie kolejni, no i kolejne hity na czasie. To będzie dobry dzień razem z Eską.
1: No i pamiętajcie o tym, że cały czas ze Sławomirem Peszką możecie zawalczyć w Karniaki Cup.
0: Tak jest.
1: Zgłaszajcie się na sk.pl, tam jest oczywiście szansa na to wszystko.
2: Finał naszej Ligi Mistrzów oczywiście 4 lipca na PGE Narodowym, ale dzisiaj też wieczorem, słuchajcie, 22 mecz. Kto dzisiaj gra? Anglia?
3: Chorwacja!
2: Anglia, Chorwacja, oj, oj, oj.
0: No i przecież finał w kosza również, Zielona Góra.
2: Legia Warszawa!
4: Dzieje się. I Wiktor. To promocja.
5: A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.
8: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
2: Poranne korki w Lublinie jeszcze dają się we znaki. Mamy jednak środę, więc do weekendu coraz bliżej, no i też zarazem coraz bliżej do wakacji. Pogoda również robi się coraz bardziej wakacyjna. Dziś bezchmurnie i do 21 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromne korki pod Krakowem na ekspresowej 7 przed węzłem Przewóz. W kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Ranne zostały 3 osoby, a przez wypadek ogromne korki tworzą się na S7, ale także na autostradzie A4. A w oddziałach ZUS trwa właśnie strajk ostrzegawczy. Urzędnicy do 10 przerwali pracę, więc lepiej odłożyć wizytę w urzędzie. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki.
4: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
5: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy do samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
6: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
3: No, słyszymy od pracowników ZUS w Szczecinie. ZUS oferuje na razie 200 zł podwyżki i jednorazową nagrodę. A przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokumentu stawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
7: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
3: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także między innymi w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
8: SK Lublin News.
2: Jacek Werner. Lublin staje się dziś stolicą polskiego IT i nowoczesnego biznesu. Dziś startuje IT Unplugged. To konferencja, która łączy twardą wiedzę technologiczną z nowym wymiarem przywództwa, podkreśla Oliwia Wójtowicz, organizatorka.
9: Przygotowaliśmy 5 sal tematycznych. Skupimy się na sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie i automatyzacji.
2: Lublin IT Unplugged odbywa się w CSKA. Trójkołowy Hydros i czterokołowa Hydra to dwa bolidy, które już w przyszłym tygodniu powalczą o na Shell Eco-maratonie. Pojazdy zaprezentowała Politechnika Lubelska. Zdjęcia są na sk.pl.
10: Postanowiłem, że wam dzisiaj fajnie zagram. Jakby tak było, jakby tak w ogóle nie było, co? Przecież tak jest codziennie, tak jest co godzinę w Radiu SK. Illenium i Ellie Goulding będzie. Będzie The Colors, Taylor Swift i Elizabeth Taylor, Shakira, Dawid Podsiadło i Benny Hertz, a na początek Alex Warren, Fever Dream, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam w SK.

0: Wciąż ciężko usiedzieć w miejscu, wciąż ciężko nie wiercić słoninką przy tym numerze Shakira i Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Numer, dzięki któremu w 2001 roku poznał ją cały świat. Numer, który dotarł do miejsca pierwszego w ponad 20 krajach, również w Polsce. A Shakira nie zwalnia tempa. Graliśmy w dniu premiery oficjalną piosenkę mundialu w Ameryce Północnej. Die, die. Oficjalną piosenkę nie mylić z oficjalnym hymnem, bo ten to DNA More Than A Game z Bocellim i Davidem Guettą. Namieszało tam FIFA w tym wszystkim. No ale jest dużo fajnych piosenek. No, zresztą ten drugi numer, DNA More Than A Game, też wam graliśmy. No w końcu, wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Estę. No i jak teraz łatwo policzyć, Shakira dzięki Die Die pojawiła się na większej ilości mundiali, 4, niż Gerard Piqué, 3. No i kto tu jest mistrzem świata? W sensie mistrzynią. Za chwilę wspomniany Guetta, który zremiksował Milki, Just The Way You Are, a później Dawid Podsiadło w Estę, okej? Radio
1: SK. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: I po reklamie.

0: Ależ to jest fajny klimat. Ebony Hearst na antenie Radia SK. No klimat to był wczoraj. Sławek Peszko był w naszym eskowym studiu. Działo się wiele, nawet próbował wytłumaczyć spalonego. Jak mu poszło, to możecie sprawdzić, jeśli nie słyszeliście oczywiście na naszym Instagramie, bo wciąż w Instastory jest Sławka Peszko. Naprawdę całkiem sporo. Kompletujemy naszą jedenastkę na SK Karniaki Cup, bo Sławek Peszko to jeden z gospodarzy tego, co będzie się działo 4 lipca na PGE Narodowym. No i do tej drużyny dziś rano dołączył z powołaniem Krystian. Krystian to jest naprawdę spore wzmocnienie dla nas, bo występował, słuchajcie, nawet w centralnej lidze juniorów, jeśli chodzi o granie w piłkę, i zawsze marzył o grze właśnie na Narodowym. No to będzie okazja 4 lipca, przypomnę, będzie walczył o 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze są do wzięcia. A na sk.pl i w aplikacji Radia SK jest już nowa zagadka, no bo chcemy powołać kolejną osobę. Ta zagadka to...
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Mam wrażenie, że niekoniecznie chodziło o ręczniki. W Stanach Vito Bambino i Ale Jazz Veste za moment, później Tate McRae. Radio
2: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szkoła w sercu Lublina. Technikum i Liceum Lider. Radziwiłłowska 5 zaprasza do zapisu na nowy rok szkolny.
5: Stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczegóły na lider24.eu.
7: Lider to także zaoczne szkoły dla dorosłych, liceum.
5: Szkoła Lider. Edukacja z pasją. Przyszłość z perspektywą.
8: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
7: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
9: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 złotych. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
14: Mamo, a wiesz, że wyjdę na statek Pipi Ponczuszanki?
15: Wiem. Będziesz też rzucać do naleśnikowych rzutek, przebierać się jak Pipi i sprawdzać, czy jesteś tak silna jak ona.
14: Zapowiada się super przygoda!
15: W Scandy Shopping od 15 do 28 czerwca. Wszystkie zabawy są bezpłatne, a do tego będzie można wygrać rodzinną wycieczkę do świata Astrid Lindgren w Szwecji.
14: Do Szwecji? To już nie jest zwykły dzień z Pipi.
15: Odkryj świat Pipi w Scandy Shopping!
16: Czy nauka może być bezpłatna?
17: Bezpłatna?
16: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
17: Ania, rachunkowość.
16: Zdała i jest na plusie.
17: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
16: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
17: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
16: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
17: Bezpłatnie.
16: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
18: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
19: I po reklamie.

0: coraz częściej i coraz gęściej można zobaczyć ich razem z Justinem Trudeau publicznie. Katy Perry i Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed godziną 10. Publicznie informuję, że po godzinie 10 będzie kolejna godzina wypełniona hitami na czasie w SC. Na sam początek coś od pana, na którego mówią Rag & Bone Man. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Szkoła w sercu Lublina. Technikum i Liceum Lider. Radziwiłłowska 5 zaprasza do zapisu na nowy rok szkolny.
2: Stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczegóły na lider24.eu.
1: Lider to także zaoczne szkoły dla dorosłych, liceum.
2: Szkoła Lider. Edukacja z pasją. Przyszłość z perspektywą.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
2: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
4: Dzisiaj w Lublinie maksymalnie na termometrach 21 stopni. Idzie ciepło, już czuć, że jest wyraźna różnica w porównaniu do poprzednich dni. No a w weekend będzie nawet do 30 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
5: Zbliża się 10. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W oddziałach ZUS powinien już zakończyć się dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Pracownicy urzędu domagają się podwyżek. Na 2 godziny odeszli dziś od biurek, ale petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
6: Dziękuję ślicznie.
7: Dziękujemy za wyrozumiałość.
6: To ja dziękuję bardzo.
7: Z uwagi na tą ograniczoną
6: za cierpliwość.
7: Zapraszamy w piątek. Tak, dziękujemy.
8: Tak. Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
6: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo panie.
9: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy mówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
5: A do ZUS-u w Bełchatowie zajrzał reporter SK Rafał Różycki. Przypomnę, związki domagają się podwyżek dla pracowników. Chodzi o 1200 zł brutto. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się działania polskiego MSZ w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Grupa miała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli też ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
10: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
5: O czym informował reporter SK Mateusz Gołębiewski. Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami

0: Mary to ostatnie wzmocnienie wicemistrzyni Polski przed nowym sezonem.
1: Nice.
2: Justin Bieber, Nicki Minaj, bardzo proszę. Beauty and the Beat będzie na pewno. No i jeden z moich ulubionych numerów od Eda Sheerana, czyli Sapphire za kilka chwil. Bledka też, Kygo i Khalid też, Jazzy też. A na początek Rag & Bone Man i Skin. 10:01 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: ileż imprezowych wspomnień, prawda? Usher, Lecris i Yeah na antenie Radia SK. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedna z moich ulubionych nazw instytucji, daje znać, że w najbliższych dniach do Polski, no, wbiją upały. Już w piątek na zachodzie możliwe jest ponad 30 stopni, a nawet w weekend miejscami do 35. I tak ponoć do połowy przyszłego tygodnia, ale temu upałowi, żeby nie było, mogą towarzyszyć też burze z ulewami i wichury. Krótko mówiąc, dobre wieści dla naszych polskich marud. Ktoś, kto jeszcze przed chwilą narzekał, że za zimno i że za mokro, już za chwilę będzie mógł narzekać, że za gorąco. Bledka, komu miałabym powiedzieć w SC? Za moment, później Kaigo i Khalid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
7: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor B10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
15: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
19: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
20: Hyundai.
21: I po reklamie.

0: Pink i Nate Russ. Piękne Just Give Me A Reason na antenie Radia SK. Za chwilę David Guetta, Taylor Swift i Tones and I, czyli Gone, Gone, Gone. Przypomnę też numer od Margaret. A przypominam, że dziś mamy 17 dzień czerwca i jeśli ktoś czekał na premierę Toy Story 5, to to właśnie jest dzisiaj. Nie w piątek, tak jak zazwyczaj, a właśnie w środę tam kinowa premiera. Przypomnę też w naszym SK Toy Story Radio, czyli radio, które może was wprowadzić pięknie w świat zabawek albo przypomnieć wam, jak to po prostu było. Czy będziemy mieli zaproszenia do kin na Toy Story 5? Zasypiemy was nimi w weekend. Zresztą w poranku też można je zgarnąć. I nie tylko je.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Galeria Gala. Gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
9: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis. Świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
8: Galeria Gala.
10: Wybierz to, co polskie i lokalne.
8: Na Fabrycznej 2.
11: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
15: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
18: Ready! Eska.

0: Ależ to jest dobre. Mikolas i Trips w duecie Hard to be Humble w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 też będę mógł spokojnie powiedzieć, ależ to jest dobre, bo będzie nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zaraz po 11 w Radiu SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
7: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
6: Galeria Gala.
8: Wybierz to, co polskie i lokalne.
6: Na Fabrycznej 2.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Service. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Service, Lublin Abramowicka 45.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szkoła w sercu Lublina. Technikum i Liceum Liter. Radziwiłłowska 5 zaprasza do zapisu na nowy rok szkolny.
18: Stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczegóły na lider24.eu.
17: Lider to także zaoczne szkoły dla dorosłych. Liceum.
18: Szkoła Lider. Edukacja z pasją. Przyszłość z perspektywą.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizen 1000. Wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
21: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
22: Dzisiaj bezchmurne niebo w Lublinie, słabszy wiatr i wyraźnie cieplej niż wczoraj. Choć na termometrach niewiele więcej stopni, no to odczuwalna temperatura już jest właśnie w okolicach 20 stopni. I w tych najcieplejszych momentach dnia taka będzie, a w kolejnych dniach tylko cieplej.
21: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
23: 11 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą w Sejmie. Działacz KO, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
24: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 000 zabiegów na zaćmę, ponad 3 000 zabiegów gastroskopii, czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
0: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić

0: To służby, może to być sygnał dla rosyjskiej opozycji.
1: To, co chce powiedzieć i Władimir Putin, i Aleksander Łukaszenka, i Ramzan Kadyrow do wszystkich tych, którzy znajdują się w Europie, znajdują się na emigracji, no to jest to, że wy sobie róbcie, co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy i my was śledzimy.
0: Mówi Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Więcej z Krepeckim piszemy na sk.pl.
2: Ojejku, ktoś się stęsknił za Bruno Marsem, to mam dobre wieści, bo za kilkanaście minut jego I Just Might na antenie Radia SK. Będzie też Daria Zawiałow, będzie David Guetta, a na początek męskie granie orkiestra 2026, czyli nareszcie. 11:02 na zegarach, a w SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: pięknie to brzmi. Kuba i Kuba, stygnie lato. No dobra, bo my tu hitu hitu, a nam stygnie Sławek Peszko. I tak będzie stygł do 4 lipca, wtedy to wielki finał SK Karniaki Cup na PGN Narodowym. Kompletujemy naszą drużynę. Dzisiaj Krystian miał odgadnąć tę zagadkę i rozszyfrować, jakiego jednego konkretnie słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka jest wygwizdane.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
0: No i co? I co mógłby prowadzić? Jak sądzicie? I jeżeli ktoś rano nie słuchał, to może... 3, 2, 1...
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No jasne, że imprezkę. Dokładnie tak. Krystian wiedział, odgadł i już dołącza do naszej ekipy, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych w wielkim finale 4 lipca na PGM Narodowym. Jest już kolejna zagadka, więc bardzo proszę, albo wchodzicie na sk.pl, albo odpalacie naszą aplikację, albo teraz wytężacie słuch.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Zgłaszacie się na sk.pl. Jutro, no właśnie, jutro po raz kolejny próbujemy kompletować naszą eskadrę do wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Bruno Mars, za chwilę Wesce, później Thomas Gray.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
8: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

się w Esce. W muzyce było już wszystko. Wszystko? Niekoniecznie. Podtrzymaj mi beat, twierdzi David Guetta Alok, biorący na tapetę numer Stick Figure Run Run River. To znaczy, ten numer nazywał się Angels Above Me dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu, i to są bardzo mocno klimaty reggae i dub, a teraz w wersji jakże podkręconej od Guetty i od Aloka. Bardzo proszę, rzućcie uchem na ten numer.

0: Mam szczerą nadzieję, że u was na stoli to właśnie takie la la la. Nori Boy i Sam Smith na antenie Radia SK. Takie la la la, czyli że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie jest, no to zdecydowanie sobie trzeba zrobić jakąś przerwę. Co, może jakiś wyjazd? Czytałem ostatnio, że wcale nie długie jakieś wyjazdy i dalekie, a krótkie są najlepsze w takim odzyskiwaniu równowagi na bieżąco. Więc kamper od Eski to jest całkiem fajna opcja. Eska po raz kolejny dowozi kampera. Jeśli macie ochotę na przedłużony weekend zgarnąć pod koniec czerwca albo w lipcu właśnie takiego kampera zatankowanego do pełna i w ogóle pełnego różnych innych frykasów, no to zgłoście się za pomocą aplikacji Radio Eska. Tylko i wyłącznie w tym sezonie. Kungs i Theophil z London, czyli Galaxy Wesce za moment, a później Sana Chwesce.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Mamo, a wiesz, że wejdę na statek Pipi Ponczuszanki?
12: Wiem. Będziesz też rzucać do naleśnikowych żółtek, przebierać się jak Pipi i sprawdzać, czy jesteś tak silna jak ona.
11: Zapowiada się super przygoda!
12: W Skandy Shopping od 15 do 28 czerwca. Wszystkie zabawy są bezpłatne, a do tego będzie można wygrać rodzinną wycieczkę do świata Astrid Lindgren w Szwecji.
11: Do Szwecji? To już nie jest zwykły dzień z Pipi.
13: Odkryj świat Pipi w Skandy Shopping!
14: Czy nauka może być bezpłatna?
15: Bezpłatna?
14: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
14: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
14: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
15: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
14: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
15: Bezpłatnie.
14: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
18: I po reklamie.

0: W naszych eskowych hitach bardzo proszę się nie odkochiwać, ale tak poza tym to bardzo proszę, jak ktoś ma taką potrzebę. Marisa i Odkochaj przed godziną 12 w Radiu SK. Mati Wuczyło z wami po 12 będzie Juste, Jack, Styli, John, Turn the Lights Off. A my taką mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Michał Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer/leapmotor.pl.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.

życie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
7: Dzisiaj w Lublinie ciepło, do 20 stopni, wiatr już coraz słabszy i w kolejnych dniach będzie tylko cieplej. Kulminacja w weekend nawet do 30 stopni, ale niedziela zakończona będzie burzami. Po burzach jednak dalej będzie ciepło w poniedziałek.
6: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. A o szczegółach Arkadiusz Więsek.
9: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Caluf-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
10: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 000 zł poręczenia majątkowego.
8: Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. To wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
11: Trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
8: Mówi Włodzimierz Czarzasty. Trzech niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich, a dwaj pozostali mają zarzuty. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będzie sprzęt wojskowy, a warszawskie targi odbędą się w Centrum Expo 21.
12: SK Lublin News.
7: Jacek Werner. Klienci mieli trudniejszy poranek w ZUS-ie. Do 10 trwał tam protest ostrzegawczy. Na miejscu był Arek Więsek.
13: Każdy tutaj powinien się domagać.

To jest sukces. Dobrze, w końcu jest mieć co świętować, prawda? Mamy też południe, nawet 11:02, to też można świętować hitami na czasie. Turn the lights up. Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: to Ellie Goulding i Burn w Radiu SK, 18 minut po 12. To są hity na czasie, a ja mam pytanie, czy kojarzycie ten stres na lotnisku? No taki zupełnie bezsensowny, no bo wiecie, że nie macie ze sobą niczego, zupełnie niczego zakazanego, ale jednak podchodzicie do kontroli, no i macie takie poczucie, że no coś jest nie tak, nie wiadomo co, ale coś jest nie tak, prawda? Kto tak nie miał? Ja wiele razy, ale słuchajcie, będzie troszkę lepiej, przynajmniej w niektórych miejscach, no bo jeżeli już coś okazywało się do tej pory nie tak, no to to, że zabieraliśmy za dużo płynów zazwyczaj. Kolejne lotnisko, słuchajcie, znosi limity, tym razem to Rzeszów. No, a ja zastanawiam się, czym będę stresował się teraz, gdy te limity płynów znikną kiedyś na każdym lotnisku. Bo czymś będę na pewno, ale teraz przynajmniej mój szampon przestanie być podejrzany.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Jak tanie!

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: I po reklamie.

0: to Shawn Mendes i YYY, a teraz zrobi się gorąco. Bo dostaliśmy pierwsze od dłuższej chwili ostrzeżenia przed ciepłem. W weekend lampa zaświeci. Oj, to mocno naprawdę, nawet 35 stopni w cieniu miejscami może być, więc przygotowujcie się również mentalnie na taki skok. A kto woli zimno? Dlatego mam dobrą informację, bo istnieje jedno miejsce na świecie, w którym z roku na rok, z dnia na dzień jest tylko zimniej. To w okolicach Grenlandii, na Atlantyku. No i to jest według naukowców jedyne takie miejsce, w którym robi się tylko zimniej. Zimniej i zimniej i zimniej. No więc mam kierunek dla wszystkich, którzy jednak wolą, kiedy jest zimno. Tam jest 100% szans na sukces. A swoją drogą u nas są tylko dwie możliwe temperatury. Za zimno i za gorąco.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera.
5: Zamiast siedzieć w domu,
4: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
5: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
13: Czy nauka może być bezpłatna?
14: Bezpłatna?
13: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
14: Ania, rachunkowość.
13: Zdała i jest na plusie.
14: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
13: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
14: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
13: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
14: Bezpłatnie.
13: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szkoła w sercu Lublina. Technikum i Liceum Lider. Radziwiłłowska 5 zaprasza do zapisu na nowy rok szkolny.
18: Stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczegóły na lider24.eu.
17: Lider to także zaoczne szkoły dla dorosłych, liceum.
18: Szkoła Lider. Edukacja z pasją. Przyszłość z perspektywą.
19: I po reklamie.

0: 7 minut do 13 to Tańcz od Bletki. Tańczą na boisku też piłkarze po strzelonych golach na mundialu. Dzisiaj kolejne mecze fazy grupowej. Oj, szykuje się też hit. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, ale mundial jest bardzo daleko, więc my mistrzostwa mamy w Estę. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która będzie strzelała karniaki ze Sławkiem Peszko. A trzeba tylko zgadnąć jedno słowo, które Sławek chciałby wypowiedzieć. I tak było dzisiaj.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no? Wy też możecie strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Nasza jedenastka pojedzie na finał na Narodowym, a zwycięzca w loży VIP ze Sławkiem obejrzy też mecz. No i zgarnie 10 000 zł, to możecie być wy. Zgłoszenia czekają na sk.pl.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, a wiesz, że wejdę na statek Pipi Pączuszanki?
8: Wiem. Będziesz też rzucać do naleśnikowych żółtek, przebierać się jak Pipi i sprawdzać, czy jesteś tak silna jak ona.
9: Zapowiada się super przygoda!
8: W Scandy Shopping od 15 do 28 czerwca. Wszystkie zabawy są bezpłatne, a do tego będzie można wygrać rodzinną wycieczkę do świata Astrid Lindgren w Szwecji.
9: Do Szwecji? To już nie jest zwykły dzień z Pipi.
10: Odkryj świat Pipi w Scandy Shopping!
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
14: Dzisiaj w Lublinie słonecznie i ciepło, do 21 stopni, w kolejnych dniach coraz cieplej, w weekend nawet do 30, w końcu pogoda jak na czerwiec przestało się zrobi, do tego do soboty nie powinno padać.
13: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy, tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym Portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
16: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i to miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione. zasiane do samego spodu.
15: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócanie porządku i spokoju w miejscu publicznym, a grozi im do 3 lat więzienia. Czyn zakwalifikowano jako chuligański. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
17: To nie rozładuje korków w Skawinie. Nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa.
18: To jest zatrucie powietrza.
19: Skawina by była zablokowana całkowicie.
15: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać jeszcze przez godzinę.
20: SK Lubin News.
14: I Jacek Werner, lubelski kurator oświaty, zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Chodzi o zamówienie w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
21: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14: Kurator został zawieszony w czynnościach służbowych.
22: Wspomniałem o tym, że szykują się hitowe mecze na Mundialu, ale może jakieś hity szykują się też dzisiaj u Was. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, mam dla Was nagrody i chętnie się podzielę. I hity też mam. Charlie Puth, Attention to na start. Minuta po 13, Matti Fuczyło, cześć.

0: Katy Perry, Firework. I 16 minut po 13. Czy dzisiaj czekają Was hity? To sprawdzam i w tej sprawie wysyłacie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Szymon się nagrał.
1: Szymanko Radio SK, ja chciałem się zgłosić po jakąś nagrodę w ramach pocieszenia, ponieważ dzisiaj nie będę oglądał ważnego meczu Anglia-Chorwacja, ponieważ rano muszę wstawać i wyjeżdżam trasę, więc łezka wokół się kręci. Pozdrawiam Was.
0: Czyli tak to rozgrywasz. No dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby przy okazji to jutrzejsze wstawanie poszło gładko, poszło bezproblemowo, bo wiadomo jak to rano bywa. Ale to nie jest jedyna głosówka, którą dostałem. Magda też się nagrała.
2: Cześć Jasko. Dzisiaj to ja muszę przetrwać ten dzień do końca, bo od rana jakoś nie jest po mojemu. Najpierw zderzyłam się z panem piekarzem. Potem w sklepie rozbiłam stoisko z oliwami.
0: Ajajaj.
2: A na deser zostało mi jeszcze zebranie ostatnie u syna. Pozdrawiam.
0: No to po tym wszystkim to na wywiadówkę Magda szedłbym już w kasku. Radio SK. Ale na pewno będzie dobrze i wysyłam eskowe nagrody.
3: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
4: I po reklamie.

0: Calvin Remy, Explosion. Oni jeszcze dzisiaj zagrają na Warsaw Music Festival, a potem na tej samej imprezie Black Eyed Peas. A wiecie, że reklam będzie jeszcze więcej? W grach komputerowych. Jedna z firm ma taki pomysł, że w grze piłkarskiej reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do gracza, a do tego będą reagowały na to, co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w skrócie chodzi o to, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej, a że będą w trakcie grania, no to nawet nie będzie można iść po herbatę. Już to słyszę, sponsorem rzutu rożnego jest...
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to

0: trafisz w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
13: I po reklamie.

takie niezapowiedziane wizyty, to my rozumiemy. Wizyty na antenie. Ale Farben, Brenna Miller i Body Talk. Bo z innymi niezapowiedzianymi wizytami to bywa różnie, prawda? Na przykład wtedy, kiedy ktoś wpada, a my zupełnie, ale tak zupełnie nie mamy czasu, albo ewentualnie ochoty, albo nie mamy czym go poczęstować. Tak też się zdarza, prawda? Ale jutro szykuje nam się zapowiedziana wizyta i to taka bardzo, bardzo, bardzo miła. No i to oni będą was częstowali. Dawid Kwiatkowski i Margaret wpadną jutro do Radia SK i będą mieli ze sobą swój najnowszy hit, więc słuchajcie koniecznie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Myślisz o zmianie samochodu? Poszukujesz auta sprawdzonego i z gwarancją? Odwiedź salony Carrara w Lublinie. U nas znajdziesz samochody używane wielu marek. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle oraz LPG. Nasza fachowa kadra doradzi i pomoże Ci wybrać wymarzone auto. Sprawdź szczegóły i oferty w naszych salonach. Zapraszamy Carrara. Lublin Lwowska 1 oraz Turystyczna 45.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor.
14: Dzisiaj w Lublinie ciepło, a w kolejnych dniach będzie tylko cieplej. Dziś do 21, jutro 23, a w weekend nawet do 30 stopni. Do tego codziennie, do soboty włącznie. Przewaga słońca nie powinna też padać.
13: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemon Skripecki. Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie, przekazał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
16: Po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
15: A śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni to po wydarzeniach w krakowskim w szpitalu, nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. W nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Szpital prowadzi postępowanie, a sprawę bada też krakowska policja.
0: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu.
15: Relacjonuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Mundurowi szukają świadków, a szpital uniwersytecki w oświadczeniu napisał, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Nasze górą polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. To na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, a ten zaczął się dziś w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
17: SK Lubin News.
14: Jacek Werner, odwiedzający ZUS, mieli dziś rano trudniej. Za nami kolejny etap sporu zbiorowego pracowników. Od biurek oddziału w Lublinie odeszła część pracowników. Domagają się podwyżek.
18: To jest pierwszy raz w historii zakładu, że my protestujemy, strajkujemy. Do tej pory, jak to jest około 90 lat historii zakładu, nigdy coś takiego się nie zdarzyło. Nigdy nas pracodawca do takiej sytuacji nie doprowadził.
14: Mówi Jerzy Jakubowicz, jeden z organizatorów protestu w lubelskim oddziale ZUS. Ten etap protestu już się zakończył. ZUS w Lublinie pracuje normalnie.
19: Sprawdzam dzisiaj wasze hity, czy jakieś się szykują, albo czy jakieś może już były. Moim było to, że udało mi się wstać po pierwszym budziku, a wcale łatwo nie było. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to też jest hit, a ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a teraz się rozczarujemy. No chociaż właściwie to inni zrobili to już za nas. Słuchajcie, powstał ranking atrakcji, które wcale atrakcjami nie są. Czyli takich, które są bardzo popularne, a potem zbierają bardzo słabe opinie. Wygrał taki park rozrywki w Wielkiej Brytanii, no bo prawie połowa odwiedzających była bardzo rozczarowana. Ale to nie jest wszystko, bo słabo wypada też takie wielkie akwarium w Atlancie albo termy w Budapeszcie. Najważniejsze jest jednak to, na tej liście nie ma atrakcji w Polsce. Na liście nas nie ma, na mundialu nas nie ma, no ale w tym przypadku przynajmniej można się cieszyć.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
6: Galeria Gala, gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
7: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
6: Galeria Gala.
8: Wybierz to, co polskie i lokalne.
6: Na Fabrycznej 2.
9: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
10: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Mamo, a wiesz, że wyjdę na statek Pipi Ponczuszanki?
13: Wiem. Będziesz też rzucać do naleśnikowych żółtek, przebierać się jak Pipi i sprawdzać, czy jesteś tak silna jak ona.
12: Zapowiada się super przygoda!
13: W Scandi Shopping od 15 do 28 czerwca. Wszystkie zabawy są bezpłatne, a do tego będzie można wygrać rodzinną wycieczkę do świata Astrid Lindgren w Szwecji.
12: Do Szwecji? To już nie jest zwykły dzień z Pipi.
14: Odkryj świat Pipi w Scandi Shopping!
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
18: I po reklamie.

0: Sugar Babes, About You Now. A wiecie, że trwa wielkie poszukiwanie żółwi? Tych ozdobnych, bo jest ich coraz więcej w Polsce. Rzecz w tym, że te zwierzaki u nas nie występują. A raczej nie występowały, bo właśnie, te zwierzaki są czasem wypuszczane na wolność przez właścicieli. I to jest spory problem, bo w Polsce to jest gatunek inwazyjny, który potrafi mocno zaszkodzić. Dlatego teraz żółwiki są poszukiwane i wyławiane. I moim zdaniem to jest niezły hit, bo to jest pierwszy poszukiwany, który nie oddala się z miejsca zdarzenia. Radio SK. Somber, Back to Friends, tak, zagramy w Estę za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: rano. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Czy nauka może być bezpłatna?
13: Bezpłatna?
12: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
13: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
13: Bezpłatnie.
12: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
14: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Żagiel Auto. Lublin, ulica Kraśnicka 72. Albo na jackpolska.pl.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
19: I po reklamie.

Move into the Sun, Hugo, Iman, Angel i Ultranate w Radiu SK. Ten hit zagrałem wam 5 minut przed 15. A wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji w Eskowym Poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Zgłoszenia są na sk.pl, mamy dla was zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, a do tego zabawki z filmu i jeszcze bezprzewodowy głośnik. No i wrzuć na luz, mamy Kasia i Hanczak, zaraz tu będą.

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstrapolskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Szkoła w sercu Lublina, Technikum i Liceum Liter. Radziwiłłowska 5 zaprasza do zapisu na nowy rok szkolny.
13: Stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczegóły na lider24.eu.
12: Lider to także zaoczne szkoły dla dorosłych, liceum.
13: Szkoła Lider. Edukacja z pasją. Przyszłość z perspektywą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
20: Popołudniowy szczyt na lubelskich ulicach daje się we znaki cierpliwości na Unii Lubelskiej. Tam zmiany organizacji ruchu, o szczegółach usłyszycie już za kilka chwil. Co w pogodzie nas czeka? Dużo słońca i coraz więcej stopni codziennie.
19: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy Wiejskiej jest Mateusz Gołębiewski.
22: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
23: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
22: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne.
21: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
0: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości.
21: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Niedawno zapowiadał też, że we wrześniu planuje wrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
1: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
21: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
15: SK Lublin News.
20: Jacek Werner, uwaga kierowcy, od dziś obowiązuje nowa organizacja ruchu na Alei Unii Lubelskiej. Tym razem drogowcy przystąpią do budowy kanalizacji deszczowej i wymiany warstw konstrukcyjnych drogi, mówi Monika Fisz z ZDTM w Lublinie.
17: Zostaną zamknięte dwa pasy ruchu po stronie zachodniej. Dotyczy to odcinka od ronda lubelskiego Lipca 80 do realizowanego mostu w ciągu Alei Unii Lubelskiej. Zamknięty zostanie także bus pas, czyli prawoskręt w Aleje Zygmuntowskie oraz pas do jazdy na wprost.
20: Utrudnienia potrwają około 3 tygodni.
24: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
24: Wrzuć na luz.
25: Radio SK.
26: Dwie minuty po 15:00. Coraz bliżej.
27: Coraz bliżej weekend.
26: Coraz bliżej święta też w niektórych
27: coraz
26: rejonach.
27: Coraz bliżej koniec pracy. Mamy nadzieję, że nikt wam dzisiaj nie podniósł ciśnienia, ale jeżeli nawet, to my z Kasią za chwilę spróbujemy wam je troszkę ustabilizować.
26: Będzie też Damian O'David, będzie Sanach, będzie Android 54 Ultra i my jesteśmy Kasia Węsierska
27: i Michał Hanczak.

0: dobre rytmy.
1: W takim rytmie pisali maile, to już byście do końca tygodnia mieli sprawę załatwioną.
0: Środa jak mały piątek.
1: Jeśli chodzi o te maile, które... Nie, o te spotkania, które mogły być mailem, to w tę stronę.
0: Ja muszę napisać za chwilę maila, ale zanim to najpierw zróbmy wejście antenowe dla naszych słuchaczy.
1: Bo dużo z was, jak się okazuje, pisze, ale na przykład nie do Radia SK, tylko do czata GPT. W różnych sprawach, żeby z nim po prostu porozmawiać. Albo żeby się pochwalić jakimś sukcesem, albo żeby się pożalić, że coś wam na przykład dzisiaj nie wyszło.
0: To trochę smutne, dlatego że chyba jednak lepiej by było rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie z czatem GPT. I to świadczy o tym, ten wzrost tych chętnych do pisania do czata GPT z takimi osobistymi problemami, no że mamy jakiś kryzys w relacjach.
1: To gdzie wy tam będziecie do tego czata GPT jak pisać, jak wy możecie napisać do nas, do Radia SK, a nawet nagrać głosówkę w tej sprawie?
0: Możecie się dzisiaj pożalić na to, co się wydarzyło, ale też, żeby nie było tak negatywnie, to się czymś pochwalić, bo dobre informacje też chętnie przyjmiemy, czyli krótko mówiąc pytamy was, chwalisz czy się żalisz?
1: Messenger Radia SK otwarty, czekamy, a czekając gramy. Nareszcie, męskie granie, to za chwilę w SC. Radio
2: SK. Autopromocja. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. Każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Żagiel Auto. Lublin, ulica Kraśnicka 72. Albo na jackpolska.pl.
8: To da więcej. 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
9: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
15: Galeria Gala.
16: Wybierz to, co polskie i lokalne.
15: Na Fabrycznej 2.
17: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor B10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: się w Esce.
1: Chwalimy się, że gramy wam hity, które zaczynają się właśnie u nas.
2: Za kilka chwil artysta, którego już trochę znamy, ponieważ on przez kilka ostatnich nawet miesięcy, już mogę chyba powiedzieć, nawet nie tygodni, miał takie hity jak Hurts albo Hollow, no a teraz przyszedł czas na kolejny singiel od pana, który kryje się za pseudonimem Iben.
1: I Iben, teraz zagra wam swój nowy kawałek Forever, a my wam za chwilę zagramy wasze powody do chwalenia się albo do żalenia, które możecie dziś wysyłać.
2: My się chwalimy nową muzyką, a wy czym się dzisiaj pochwalicie albo na co pożalicie? Czekamy na głosówki.
1: Premiera już teraz.

0: Young Blood, 5 Seconds of Summer w Radiu SK i wy.
1: No i wy, którzy się chwalicie na szczęście, bo zapytaliśmy was, czy się dzisiaj czymś chwalicie, czy żalicie na coś na przykład. Możecie wszystko nam opowiedzieć. Głosówko na Messengerze Eski i są raczej pozytywne wiadomości, na przykład od Wioli.
2: Dziś, mimo że spałam 3 godziny, nie miałam chęci do pracy, jednak przemogłam się, umyłam auto, wysprzątałam. Także jakoś od razu chęci człowiek nabrał inne i jak się rozruszał.
0: Wiola, gratulujemy czystego samochodu. Przepraszamy wszystkich tych, u których będzie padać właśnie,
1: no właśnie
0: przez to, że Wiola samochodu.
1: Powiedzieć, że na bank znowu będzie deszcz. No to jeszcze Łukasz.
3: Cześć SK, ja się dzisiaj wyjątkowo chwalę. Ja już dzisiaj mam piątek, ponieważ w soboty biorę ślub i jadę na Mazury.
1: A czekaj,
3: pozdrawiam.
1: Czekaj.
0: To znaczy, to słychać, że to jest pan młody, bo panna młoda, która dzisiaj była ostatni dzień pracy, to ona będzie miała 3 następne dni przepracowane 48 godzin na dobę.
1: Chociaż to też trochę zabrzmiało tak, jakby on miał ślub w sobotę, ale teraz jechał na Mazury w zupełnie innym celu niż ślub. Może to będzie długi wieczór kawalerski.
0: I to też od razu świadczy o tym, że panna młoda naprawdę nie będzie przez następne 3 dni spała. Jeżeli chcecie się czymś pochwalić albo czymś pożalić, to ciągle eskowy Messenger tam na was czekamy.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
14: I po reklamie.

0: ładnie zaśpiewała. Katy Perry na antenie Radio Enska na 5 minut do 16.
1: Kasia jak Ela Zapędowska po prostu ładnie zaśpiewała.
0: Wiesz,
1: przechodzi dalej.
0: Myśleli kiedyś, że te wokalistki to tak na żywo w radio śpiewają. To nie. Zapewniamy, że nagrała
1: niestety
0: to raz Katy, zrobiła to świetnie i dlatego gramy.
1: Niestety nie mamy za drzwiami kolejnych artystów, którzy pojawią się po godzinie 16 na naszej antenie, ale za to mamy, no też nie za drzwiami, ale po drugiej stronie głośnika naszą słuchaczkę Magdę.
2: Cześć Radio SK. Chciałam się pochwalić, że ja dzisiaj w pracy cały dzień bardzo się nudzę. Ale niestety pożalę się, że pracuję w handlu i to oznacza jedyne mniejsze zarobki. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja mam propozycję dla Magdy. Jeżeli się nudzi, to może powinna zacząć nagrywać TikToki, co ma na półkach w sklepie. To jest ostatnio popularne i to się może przełożyć na większy ruch w sklepie.
0: Myślałam, że powiesz tak jak rodzice kiedyś.
1: No.
0: Nudzisz się, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
1: Chyba, że to jest sklep z ubraniami, to nawet nie trzeba się rozbierać. Można po prostu spółek pozdejmować.
0: Po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
6: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
5: Galeria Gala.
7: Wybierz to, co polskie i lokalne.
5: Na Fabrycznej 2.
8: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
9: Vilaro? To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Mamo, a wiesz, że wyjdę na statek Pipi Ponczuszanki?
10: Wiem. Będziesz też rzucać do naleśnikowych żółtek, przebierać się jak Pipi i sprawdzać, czy jesteś tak silna jak ona.
11: Zapowiada się super przygoda!
10: W Skandy Shopping od 15 do 28 czerwca. Wszystkie zabawy są bezpłatne, a do tego będzie można wygrać rodzin.
12: Ciasno też na Podzamczu Unickiej. Co w pogodzie? Dużo słońca i ciepło.
13: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awantura i strzały w Kielcach na osiedlu Podkarczówka. 39-latek postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Pokrzywdzony ma tylko niegroźne urazy. Napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak

0: się okazało, był pijany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, ma odpowiedzieć za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące, tak premier Donald Tusk ocenia wczorajsze wydarzenie w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy Ruchu Obrony Granic, mimo zakazu, próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim Głazie Pamięci w centrum Berlina.
1: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
0: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu, na co z mównicy odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
2: Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek, ksenofobów?
0: A zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Krakowskie referendum jest ważne. Sąd okręgowy w Krakowie oddalił protest referendalny. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzenia głosowania ze względu na, jak twierdzą, łamanie ciszy referendalnej. Zdaniem sędziów, choć dochodziło do łamania ciszy, to nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji.
3: SK Lubin. Sport. Jacek Werner, do Lublina wraca zawodniczka, która zdążyła zapisać się w sercach kibiców biało-zielonych złotymi literami. Dagmara Nocuń zagra w PGMKS Elwold Lublin. Doceniają ją nie tylko trenerzy, ale i zawodniczki.
4: Na pewno Daga jest dobrą zawodniczką. Wiem, że ją silną stroną były kontrataki. Biega i bardzo dobrze wykorzystywała zawsze te szanse, także wierzę też, że w przyszłym sezonie nam w tym aspekcie pomoże.
3: Mówi Aleksandra Rosiak, rozgrywająca PGMKS-u Elwold Lublin. Transfer Dagmary to ostatnie wzmocnienie

0: Niezmiennie dobrze to brzmi.
1: Zawsze na czasie. Słuchajcie, to jest Radio SK, Kasia Węsierska, Michał Hanczak i wy przede wszystkim, bo zawsze jesteście mile widziani, dlatego zachęcamy do tego, żebyście nam nagrywali głosówki w przeróżnych tematach, w każdym was wysłuchamy, chyba że chcecie pożyczać pieniądze.
0: Nie, ale dziś na szczęście mówiliśmy, czy chcecie się chwalić, czy żalić i większość wybrała drogę chwalenia. To nie jest, tak, że dokonaliśmy selekcji, tylko naprawdę chcecie się chwalić. Lucyna też jest w tym gronie.
2: A ja się mogę pochwalić, że nauczyłam moją 9-miesięczną córeczkę robić i mówić papa.
0: Lucyna, jakieś korepetycje poprosimy dla wszystkich pracowników w tym kraju, bo wyjść z pracy o czasie i mówiąc papa to jest nie lada sztuka.
1: To może na 3-4 wszyscy teraz przećwiczmy, tak jak Justyna powiedziała, papa na 3-4. My z Kasią i wy też, zwłaszcza jeżeli jesteście w pracy.
0: Najlepiej pójść do gabinetu do szefa i tam poćwiczyć. Uwaga.
1: I zrobić głośniej radio też, to będzie wtedy chórek. Uwaga, 3-4.
0: Papa!
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera.
8: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
10: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
12: Szkoła w sercu Lublina. Technikum i Liceum Liter. Radziwiłłowska 5 zaprasza do zapisu na nowy rok szkolny.
5: Stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczegóły na lider24.eu.
12: Lider to także zaoczne szkoły dla dorosłych. Liceum.
5: Szkoła Lider. Edukacja z pasją. Przyszłość z perspektywą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Galeria Gala. Gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
15: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
14: Galeria Gala.
16: Wybierz to, co polskie i lokalne.
14: Na Fabrycznej 2.
17: I po reklamie.

0: godzinie 16 mówimy powoli papa. Zresztą chwilę temu Lucyna się chwaliła tym, że jej dziecko 9-miesięczne potrafi już mówić i nawet pokazywać papa.
1: No i my wszyscy chórkiem papa powiedzieliśmy, ale jednak z Kasią stwierdziliśmy, że musimy wrócić, bo takie mamy umowy, że nie możemy jednak jeszcze odejść.
0: I Monika nagrała nam głosówkę.
2: Cześć Jessica, tak mnie zainspirowaliście tym, żeby iść do szefa i powiedzieć papa, że na dniach składamy powiedzenie. W sumie to szef zasłużył, także nie wiem, czy się chwalę, czy się żalę, ale żegnam się z tą pracą.
0: Jezu, ja mam dobrego dnia. Mam tylko nadzieję, że my tam nie będziemy wpisani jako powód w złożenia tego wypowiedzenia.
1: I że nie będziemy potem musieli szukać ci nowej pracy, że sobie świetnie z tym poradzisz. Natomiast od razu a propos papa i a propos tej wiadomości przypomniała mi się ta świąteczna piosenka. Pa. I wiesz, wyobraziłem sobie naszą słuchaczkę, która właśnie w tym rytmie sobie wychodzi dzisiaj z pracy i już nigdy tam nie wraca.
0: Wakacje wszystkich świętych, święta Bożego Narodzenia i tak, panie kochany, rok zleciał, jak mówię klasyk.
1: To u kogo robimy Sylwestra?
0: Po 17 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
10: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
19: Dzisiaj w Lublinie słonecznie i ciepło, do 21 stopni, w kolejnych dniach coraz cieplej, w weekend nawet do 30, w końcu pogoda jak na czerwiec przestało się zrobi, do tego do soboty nie powinno padać.
18: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. W szpitalu południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że grafik mężczyzny pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej
0: placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
10: A sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją szefowie MON Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, choć jak podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach.
10: Ostatnio tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Bakterie coli w gminie Supraśl na Podlasiu. Z wody nie może korzystać 2000 mieszkańców. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli. Stanęły tam beczkowozy.
16: SK Lubin News.
19: Jacek Werner, dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina, zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
20: Nie mają związku z tą sprawą, w związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
19: Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Do tej pory policja otrzymała ich zaledwie kilka.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
23: Proszę bardzo, Kasiu.
24: Międzynarodowa godzina szczęścia, że środa to mały piątek, to w ogóle jesteście najszczęśliwszymi, mam nadzieję, ludźmi na świecie. 2 po 17.
23: W tej godzinie będzie można z nami zagrać w tabu, ale o tym za chwilę. Teraz Milky, David Guetta, bardzo lubię ten hit Just The Way You Are. Mam nadzieję, że wy również.
24: Kasia Węsierska,
23: Michał Hanczak.
24: Wrzucamy na luz.

0: sząpą, Enrique Iglesias, lato wnieśli do Polski.
1: O,
0: oby
1: a propos formy na lato, za chwilę w ogóle gramy w tabu.
0: Zgłaszajcie
1: mamy
0: się.
1: Mamy nerkę eskową na Messengerze Radia SK, można się zgłosić
0: numer
1: do nas.
0: Numer telefonu tylko zostawcie.
1: Wiesz, co to jest perpetuum mobile?
0: No, samonapędzająca się maszyna.
1: No i że coś tak w kółko tak naprawdę działa. Że cały czas.
0: Tak.
1: No to jest takie sportowe perpetuum mobile, ponieważ
0: szukam
1: w październiku
0: głowie, szukam.
1: Moglibyśmy się zapisać i zaplanować wyjazd. W październiku we włoskim Treviso odbędzie się Tiramisu Run, czyli to będzie taki bieg na 10 kilometrów.
0: I po każdym kilometrze dają ci tiramisu.
1: Tego akurat nie wyczytałem jeszcze w regulaminie, może dlatego, że po włosku i próbuję się wczytać, ale można to we własnym zakresie przecież. Czyli najpierw biegniesz w tym biegu kawałek, a potem kawałek, ciach i jesz i tak w kółko.
0: No ale to w ogóle nie musimy do tych Włoch jechać, żeby zrobić sobie taki bieg. Powiem ci więcej.
1: W sumie racja.
0: Mnie to się co weekend zdarza, że ja mam jakiś bieg, który się kończy tort run, babeczka run, bajaderka run, sernik ran, a już w ogóle na święta to tylko makowiec, sernik, babka, makowiec, sernik, babka, makowiec,
1: no
0: sernik, babka.
1: No to ja mam
0: ran.
1: Prawie to samo co ty, czyli właśnie ciastka, ciasteczka, duporośle, tylko że zamiast ran to bym potem dodał, że patrzę w lustro i myślę sobie o rany.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
2: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Myślisz o zmianie samochodu? Poszukujesz auta sprawdzonego i z gwarancją? Odwiedź salony Carrara w Lublinie. U nas znajdziesz samochody używane wielu marek. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle oraz LPG. Nasza fachowa kadra doradzi i pomoże Ci wybrać wymarzone auto. Sprawdź szczegóły i ofertę w naszych salonach. Zapraszamy Carrara. Lublin Lwowska 1 oraz Turystyczna 45.
5: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek. To będzie ostatnia reklama.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
8: I po reklamie.

0: energetyczniej zrobiłoby się, jak najszybciej wrócili w tym tempie do domu.
1: 28 minut po 17, a z nami już teraz Marta.
2: Halo?
1: Cześć Marta, witamy cię serdecznie. Czy ty już po pracy dzisiaj?
3: Po pracy, a przed siłownią.
0: No jeszcze trochę wysiłku cię czeka.
1: Rozgrzewkę umysłową, bo za chwilę będziemy zadawali ci w grze w tabu pytania przez pół minuty, ale tobie nie wolno używać słów na pewną literę, a tą literą dzisiaj jest...
0: Eś. Eś jak...
1: Śród w nocnej ciszy.
0: Na przykład.
3: Dobra.
0: Marta, jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: No to ruszamy w takim razie. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia?
3: Coś przed czwartkiem.
1: Uroczystość z panną młodą to...
3: Zaręczyny.
0: Wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego.
3: Coś pomiędzy 4 a 5.
1: Stary niedźwiedź mocno...
3: Chrapie.
0: Towarzyska albo dodawana do truskawek.
3: Krówka.
1: O, można ją wkręcić za pomocą przyrządu specjalnego.
3: Gwóźdź
1: wkręcić, no,
0: ja
1: no ładnie.
0: Ja znam takich fachowców, którzy gwoździa próbowali wkręcić, a śrubkę próbowali wbić, więc tak bym się nie oburzała, Michał.
1: Duet z Kasią to gwóźdź do mojej trumny, naprawdę. Ale gwoździem programu dzisiaj była Marta. Właśnie, brawo. Świetnie sobie poradziłaś i zgarniasz eskową nerkę idealną na lato. Na przykład na siłownię można zabrać.
3: Idealnie. Właśnie tego mi było potrzeba.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Najbardziej podobała mi się wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego, między 4 a 5.
1: Zdolna.
0: Wiadomo, że jak się poszło bardzo tak z łagodną miną proszącą do różnych nauczycieli, to tam bardziej było 5 niż 4 ostatecznie.
1: Marta, to ty jesteś na pewno na 5. Czerwony pasek dla ciebie i od razu jeszcze Katy Perry i I Kissed a Girl w Radiu SK.

0: Odkochaj Marisa. Coś czuję, że ty byś tylko ludziom w kieszenie zaglądał.
1: A ja uwielbiam zaglądać ludziom w kieszenie. Nie lubię z kolei, kiedy mi zaglądają w kieszeń. Ale przecież my wszyscy kochamy wiedzieć, ile kto zarabia i tak dalej. A jak ktoś zarabia więcej od nas,
0: najmniej to teraz lubią lekarze nas za to, że my zaglądamy tak w kieszeń.
1: Ale no, ja wszystkim nie zaglądam i każdemu życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy słyszałaś, ale ten młody lekarz, który miał
0: młody
1: zarobić
0: bogacz,
1: w ciągu roku 1,5 miliona złotych, już podobno w Szpitalu Południowym w Warszawie nie pracuje. Ale w sumie to się mu trochę nie dziwię, bo gdybym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, to też bym się już zwolnił dalej, bo po co jakby pracować dalej?
0: Ja myślę, że może szpital mu podziękował, bo już mu kasy zabrakło na chorych.
1: Ale tam to musiała być dopiero izba przyjęć.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
7: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
8: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
7: Galeria Gala.
8: Wybierz to, co polskie i lokalne.
7: Na Fabrycznej 2.
8: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
9: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Mamo, a wiesz, że wejdę na statek Pipi Ponczuszanki?
13: Wiem. Będziesz też rzucać do naleśnikowych żółtek, przebierać się jak Pipi i sprawdzać, czy jesteś tak silna jak ona.
12: Zapowiada się super przygoda!
13: W Skandy Shopping od 15 do 28 czerwca. Wszystkie zabawy są bezpłatne, a do tego będzie można wygrać rodzinną wycieczkę do świata Astrid Lindgren w Szwecji.
12: Do Szwecji? To już nie jest zwykły dzień z Pipi.
13: Odkryj świat Pipi w Skandy Shopping!
14: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jak ta!

0: Dlaczego ale... to nie jest hymn mundialu, chciałem
1: bo
0: zapytać.
1: Bo oni napisali ten hymn na mundial, na którym Polska zagra.
0: A, okej. Okay. Albo Czechy. Mikolas i Trips, bo to polsko-czeska współpraca Hard to be Humble. Nowość na antenie Radia SK przed godziną 18. A propos mundialu, wy możecie zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Weźcie udział w akcji SK Karniaki Cup. Szczegóły na sk.pl.
1: Sławek Peszko czeka, żeby z wami poodbijać i kilka karniaków strzelić.
0: A
1: Rafał
0: tymczasem...
1: Adamczak już też czeka.
0: Ciekawe, co strzeli dzisiaj wieczorem Rafał Adamczak.
2: Pewnie znając mnie jakąś gaf.
0: Dobrze, że nie focha.
1: To jest też powód, żeby tutaj zostać i zrobić głośniej Radio SK.
0: My wracamy jutro po 15. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Miłego wieczoru.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczek Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczek Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
14: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
13: Galeria Gala.
15: Wybierz to, co polskie i lokalne.
13: Na Fabrycznej 2.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
19: Dzisiaj w Lublinie ciepło, w kolejnych dniach będzie tylko cieplej, a wręcz gorąco się zrobi. W weekend do 30 stopni, jutro do 25, do tego przewaga słońca, brak opadów, a w niedzielę burze.
18: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Na miejscu pracują służby. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Fleszewa, a dalej Poznania jest teraz zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej, już na wolności. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy, poniedziałek poniedziałkowego morderstwa. Ofiara była znana z krytykowania Władimira Putina. Premier zdradził, że zarówno policja, jak i ABW proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi, ale mężczyzna z niej zrezygnował.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
2: SK Sport News.
20: Przed nami ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Za godzinę Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zagra wtedy z Chorwacją. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Diamentowej Ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: SK Lublin News.
19: Jacek Werner. Kolejny odcinek Kolei Warszawskiej w Lublinie zostanie wyremontowany. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na modernizację następnego fragmentu trasy. Tym razem zakres prac obejmie odcinek o długości 300 metrów. Termin składania ofert upływa 1 lipca. Szczegóły są na Lublineu. Do Lublina wracają przejazdy zabytkowym Ikarusem 280-26. Będą odbywać się w wakacyjne soboty o 15 i 16. Szczegóły i przystanki są na stronie przewodnik.lublin.info.com.
16: Imprezka.
21: Nie dość, że środek tygodnia do weekendu z górki, a to nas jakoś tak podkręca, prawda? Że ten weekend już coraz bliżej. Weekend, kiedy powitamy lato kalendarzowe. To nas jeszcze bardziej podkręca. Rafał Adamczak, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Wybierzcie sobie dowolną formę powitania. Glass Animals, oni zaczynają muzycznie.

Ale ten Jeremi to potrafi, co? Człowiek jeszcze na dobre nie ochłonął po robocie, a tutaj proszę bardzo już takie klimaty, że najchętniej jakiś kocyk byśmy naciągnęli na ucho i żeby dopiero ktoś rano nas z łóżka. Nie no, przecież tak nie można. Przecież to dopiero 12 minut po godzinie 18, młoda godzina, jak mawiają Jeremi Sikorski, wracam. To jest piękna ballada rzeczywiście, ale może potraktujmy ją dosłownie, jako że wracamy z pracy do domu. I teraz jeszcze tam metodą kontrolowanego zrzutu paliwa objedziemy parę punktów po okolicy, bo wiadomo, że trzeba pewnie gdzieś wstąpić na zakupy, może jeszcze coś odebrać, może gdzieś tam coś, a dopiero potem będzie zasłużony odpoczynek. No ale jednak idzie lepsze, podobnie jak w tygodniu. Idzie weekend, co już sobie ustaliliśmy, idzie lato, idą wakacje. I ja was chciałem zapytać o to, czy wy już macie jakieś przeczucia odnośnie tych wakacji? Czy wy już wiecie, czy wy może z jakiegoś konkretnego powodu na te wakacje czekacie, bo będą one dla was inne niż wszystkie? Bo na przykład wiecie, że w czasie tych wakacji albo tego urlopu, który przed wami, przeżyjecie jakiś swój pierwszy raz. Nie wiem, to może być na przykład to, że pierwszy raz pomalujecie mieszkanie albo cokolwiek innego, ale na te wszystkie wasze przewidywane wakacyjne, urlopowe pierwsze razy czekam. Możecie się pochwalić? To tylko dla was będzie jeszcze bardziej motywujące, bo to będzie znak, że jak już się powiedziało głośno, to nie wypadałoby się wycofywać, co? Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Na pewno jakieś małe, co nieco prezentowo się znajdzie. Podobnie jak znajdują się zawsze hity na czasie w Radiu SK. Teraz już Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, później Damiano Dawid i w kolejce Andy Rust i Harris i Zakaria.

0: Andy Bass i Harry Zakaria w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie 22 minuty i będzie, jakie będzie, 22 minuty po godzinie 18. Ja wiedziałem, że jak powiemy słowo remont, no to długo nie będzie trzeba czekać na efekty. Głosówka od Magdy.
1: Chciałam się pochwalić, że w te wakacje będę remontować swoje pierwsze mieszkanie. Także mimo, że remont, to czekam na niego bardzo, bardzo mocno.
0: A nie, jak pierwsze mieszkanie, to w kategorii pierwszych razów remont jest absolutnie wybaczalny. No i jeszcze Paulina.
2: Mój wakacyjny pierwszy raz będę jechała autostradą. Prawo jazdy mam jakieś 12 lat, ale to będzie moja pierwsza traska nad morze. 500 kilometrów. Zobaczymy. Będzie mnie wspomagała siostra, która nie jeździ autem wcale, choć ma prawo jazdy. Zobaczymy.
0: No to się drużyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają, każdy przejechany kilometr to jest oświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam eskowe gadżety, żeby podróż przyjemniejsza była, wakacje też. I czekam na kolejne wasze pierwsze razy, jakie czujecie albo przewidujecie, że możecie przeżyć w te wakacje. Głosówki na Messengerze odbieram. Dobra, panowie, już nie będę o tych remontach wspominał, bo czuję, że za mocno wywołujemy wilka z lasu i niechcący komuś możemy urlop zorganizować nie tak, jak by chciał.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to?

0: dawki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5 scen, na których wystąpi ponad 70 artystów.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Jak się hity w czasie słucha głośno, to zupełnie inaczej one jakoś tak wchodzą, prawda? Zupełnie inaczej. Shawn Mendes, Treat You Better, to jest SK, to jest imprezka 20 minut i będzie godzina 19. Kolejny dzień Warsaw Music Festivalu w Warszawie na stadionie Legii. Dzisiaj z koncertem Black Eyed Peas. Ciekaw jestem, czy już wszyscy tam dotarli, czy jeszcze jakieś ekipy docierają? Może jesteście w trasie na to wydarzenie? Odezwijcie się. Jakie macie przewidywania, co czujecie? Czekam na kontakt od was, a może wy już tam jesteście i jakoś cudem uchem podsłuchujecie Eski, no to dajcie znać, jak atmosfera. Można głosówką, można pod 6-6-4-4-2-3-2, ale jeżeli chodzi o te pierwsze razy, o które was zapytałem, które przeżyjecie w czasie tych urlopów i wakacji tegorocznych, no to zrobił nam się bardzo ładny, prawdziwy festiwal. Jest głosówka od Doroty.
1: Cześć Eska, ja bardzo czekam na wakacje, bo czeka mnie pierwszy skok ze spadochronem. Pozdrawiam.
0: No ja bym się chyba na to, Dorota, nie zdecydował, więc wielki szacun i podziw dla ciebie. Jeszcze Maciek?
2: Siemanko, Radio SK. Mój pierwszy raz w te wakacje to będzie pierwszy syn, który się urodzi w sierpniu. Dzięki, pozdrawiam.
0: No to gratulacje, ale czy wy to wyłapaliście od Maćka? To będzie pierwszy syn, więc to nie jest ostatnie słowo. A teraz głosówka od Pauliny.
3: Hejka SK, ja w tym roku bardzo czekam na moje wyczekiwane wakacje, ponieważ będzie to pierwszy raz na wakacjach, jak będę żoną. Także coś nowego i właśnie moje wyczekiwane wakacje to jest podróż poślubna po weselu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, gratulacje, pierwsze wakacje, kiedy będę żoną. Tak, pierwsze wakacje to jeszcze są takie, że podróż poślubna, że jeszcze takie, o, fajnie, fajnie, fajnie. Ale drugie wakacje to już będą te wakacje, kiedy Paulina założy się, na pewno wymyślisz mężowi remont.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
6: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
11: Hyundai.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: U, dość.

0: Absolutnie urocza bletka i tańcz w Radiu SK w imprezce. A teraz czuje się taka sytuacja, bo godzina jeszcze młoda, że wy dopiero teraz docieracie do domu z pracy. Wchodzicie na pierwsze albo drugie albo dziesiąte piętro z tymi zakupami, tacy wiecie, nie? A tutaj tańcz, tańcz, tańcz. Skorzystalibyście z tej propozycji? Rzucilibyście te torby i zaczęli tańczyć? No ciekaw jestem, ciekaw jestem. Ale tematem naszej imprezki jakoś tak mimowolnie zrobiły się pierwsze razy, wakacyjne pierwsze razy, czyli co tak naprawdę zrobicie pierwszy raz w czasie tegorocznych wakacji, tegorocznego urlopu. Teraz Dominik.
1: To będą moje pierwsze wakacje z obrączką na palcu jako mąż. I w sumie tam, gdzie się nie ruszę, są wszędzie moje pierwsze razy.
0: No i trudno się chyba z Dominikiem nie zgodzić, prawda? Ale teraz chyba powinienem powiedzieć to, co mówią zawsze faceci kolegom, jak ci drudzy chwalą się, że się żenią. Zawsze ci, którzy już mają trochę mądrości życiowej, mówią: ale czy na pewno? Pamiętaj jeszcze, możesz uciekać!
2: Reklama.
3: Mamo, a wiesz, że wejdę na statek Pipi Ponczuszanki?
4: Wiem. Będziesz też rzucać do naleśnikowych żółtek, przebierać się jak Pipi i sprawdzać, czy jesteś tak silna jak ona.
3: Zapowiada się super przygoda!
4: W Skandy Shopping od 15 do 28 czerwca. Wszystkie zabawy są bezpłatne, a do tego będzie można wygrać rodzinną wycieczkę do świata Astrid Lindgren w Szwecji.
3: Do Szwecji? To już nie jest zwykły dzień z Pipi.
5: Odkryj świat Pipi w Skandy Shopping!
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
7: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
9: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
13: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brie Comarche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-dospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przed nami 10. edycja Raps.

0: do sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Lublin na czasie.
3: Jacek Werner, lubelski ratusz, zaprasza uczniów na akcję Lato w Mieście. Trwają już zapisy na tegoroczną edycję projektu. Akcja potrwa przez 2 miesiące, a jest dla tych, którzy na czas wakacji pozostają w Lublinie. Mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
4: Dzieci i młodzież spędzające wakacje w Lublinie mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć i warsztatów przygotowanych przez miejskie instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach projektu Lato w Mieście. Właśnie trwają zapisy na poszczególne wydarzenia, a pełen harmonogram dostępny jest na stronie lublin.eu.
3: A jest w czym wybierać. W ramach Lata w Mieście jest zaplanowanych blisko 800 wydarzeń.
5: Muzyką się żyje.
6: Oki, dobrze nam znany, wystąpił z Ewą Farną, dobrze nam znaną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na scenie Edena, stając na się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się właśnie Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie. Kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Jutro premiera ich wspólnej piosenki. I tutaj breaking news dla fanów tych artystów. Ten singiel usłyszycie jutro w imprezce, a Dawid i Margaret na pewno zapowiedzą go osobiście, będą u nas, odwiedzą nas. To jutro w naszej imprezce. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będą rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. No i teraz uwaga, bo mam dla was bilety na Before Festival. Kto chce tam się bawić, ten musi mnie przekonać. Więc czekam na głosówki na Messengerze. Chcecie wejściówki na Before Festival? Śmiało, działajcie, bądźcie przekonujący. Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
7: Impreska.
6: I rozpoczynamy godzinę kolejną naszego imprezkowania, bo tu już minuta po godzinie 19. Ten, który jest w line-upie Sigel Festiwalu, wydarzenia, na które też w odpowiednim czasie będziemy mieć dla was zaproszenia. Somber 12 to 12 muzycznie rozpocznie nam właśnie tę godzinę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień.

0: Ale to jest dobra nuta, co? Za każdym razem, kiedy się pojawia w głośnikach, jakoś tak się robi, nie wiem, człowiekowi imprezowo na duszy. No bo to jest imprezka w Radiu SK. Enrique Iglesias, Pitbull i DJ AMG. No, tam mówiłem, u nas 14 minut po godzinie 19 obiecałem bilety na Before Festival. Jedne poleciały już do Tomka, a kolejne polecą chyba do... A zresztą posłuchajcie.
1: Cześć SK, mój tata jest wielkim, ogromnym, bym powiedziała, fanem BDS-a 2.1.1.5, pełna ksywka i w szczególności Bambi. Więc naprawdę sam nie chciałbym sobie kupić tych biletów, jakoś tak kogo nie ciągnie, ale naprawdę chętnie by tam poszedł. I z tego powodu naprawdę bardzo chętnie przyjmiemy dwa bilety na ten Before Festival i do zobaczenia. Bless.
0: No jak Nikola ma ojca, który jest wielkim fanem Bambi, no to bardzo proszę, Nikola, dla ciebie i twojego taty oczywiście zaproszenia na Before Festival w Siedlcach. To już najbliższy weekend. Tam się bawicie, a odepnijcie trochę wrotki, żeby nie było. W ogóle jest bardzo fajnie festiwalowo. To, co się dzieje na Warsaw Music Festival, gdzie dzisiaj Black Eyed Peas możecie sprawdzać chociażby na naszych socialach, tam Mati Fuczyło krąży między wami z mikrofonem i kamerką i rozmawia i okazuje się, że rzeczywiście wszyscy czekają na Black Eyed Peas, ale to będzie bardzo fajne festiwalowe lato z nami, bo oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Jak wspominałem, będziemy mieć w odpowiednim momencie zaproszenia na Secret Festival, na Polish Hip Hop Festival, na Rap Stacja Festival, na koncert Khalida i tak już nie wiem, czy za dużo wam nie powiedziałem.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaż

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszłyby rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki w tany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy w SC, to jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny 20 w środę, 17 czerwca i kompletujemy naszą eskową jedenastkę, bo 4 lipca na Narodowym w Warszawie to my zrobimy. Haha, SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale żeby tam na miejscu być z nami, żeby wziąć udział w tym evencie, żeby bawić się z nami w loży VIP i do tego jeszcze zgarnąć tyciaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, no to musicie uporać się, moi drodzy, ze słowem, które jest wygwizdane każdego dnia w wypowiedzi naszego nowego kumpla eskowego, Sławka Peszki. Dzisiaj rano udało się Krystianowi.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Sławek, imprezka jest zajęta, ale jakby co do duetu bardzo chętnie zapraszam, oczywiście z wielką dumą. No dobrze, ale słuchajcie, jest już kolejna zagadka od Sławka, no skoro tą Krystian odgadał i Krystian ma tym samym miejsce w naszej eskowej jedenastce, no to jest kolejna zagadka z kolejnym wygwizdanym słowem. Ciekaw jestem, czy dacie radę, bo zagadka tym razem brzmi tak.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: No i co? I czego brakowało Sławkowi Peszce w szatni? Sprawdźcie swoje głowy, sprawdźcie swoje myśli i zgłoście się do tej zabawy na SK.pl. Jeszcze 8 miejsc w naszej eskowej jedenastce na SK Karniaki Cup czeka.
4: Autopromocja.
5: Legenda
6: powróciła
7: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
8: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
9: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
8: SK Release już w piątek po 20
7: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Warszawsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

Czy są tutaj chłopcy mundialowcy i dziewczyny? No to moje drogie, moi drodzy, Portugalia, Republika Demokratyczna Republika Konga, 1-0 dla Portugalii, a dzisiaj jeszcze o 22:00 mecz, który nas, Polaków, może z różnych powodów bardzo interesować. Anglia-Chorwacja. Do jednych jeździmy do pracy, do drugich na wakacje. Ciekaw jestem, kogo obstawiać, jaki będzie wynik ten mecz dokładnie o godzinie 22:00. Ale Farben, tymczasem i Borytok już za nami w imprezie WSC, teraz Alex Warren. Wow.

Wiadomo, że od tej muzycznej strony, ale Shakira jakoś tak do tych mundiali ciągnie, prawda? No to kolejny hymn tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, daj. W Radiu SK w imprezce. 6 minut i będzie godzina 20. I proszę bardzo, jak się zmieniło. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. 1-0 było dla Portugalii, teraz jest 1-1. Ten mundial jest jakimś mundialem remisowych wyników. Bardzo często takie się zdarzają. Ciekawe, co będzie dalej. Czy to będzie potem, oczywiście, jak już wejdziemy w kolejną fazę, mundial dogrywek i mundial karnych? No nie wiem. Zobaczymy. Za 5 minut będzie godzina 20.

0: emocje.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: I po reklamie.
6: Lublin na czasie.
7: Jacek Werner w programie koncerty, konferencja naukowa, parafialny mundial, potańcówka i wieczór uwielbienia. Ojcowie Bernardyni z Lublina zapraszają na uroczystości odpustowe. Główne atrakcje dziś, choć same imprezy potrwają do 21 czerwca, mówi ojciec Bartymeusz Kędzior, proboszcz parafii Bernardynów w Lublinie.
8: Chcemy, by też i było trochę edukacji, i zabawy, i muzyki. 17 uroczystość odpustowa, a potem poświęcenie kompozycji malarskiej, no i wieczorem plenerowy koncert zespołu Lux Torpeda.
7: Wielkie święto parafii przywillowej potrwa do 21 czerwca, wstęp jest wolny, szczegóły są na profilu lubelskich Bernardynów.
9: Muzyką się żyje.
10: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chce Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messaja, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żuga. I wszędzie na wszystkie koncerty wstęp wolny, więc wpadajcie koniecznie. A wspomniany Messiah pojawi się też w sobotę w jeszcze jednym miejscu, konkretnie w Parku Wodnym Santiago. Artysta znany z takich hitów jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia wystąpi na imprezie SK in the Sun. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, ale też w Gdyni, Poznaniu i Katowicach. Z pewnością nie zabraknie hitu Bruce, który usłyszycie już niedługo w Radiu SK.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Ale zanim Bruce, zanim Igo, to będzie oczywiście też w tej godzinie coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się gdzie? Oczywiście, że bez ceny. Dawid Podsiadło, sezon, tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry, wieczór.

0: to do pierwszych razów, że pierwszy raz spędzę wakacje w Polsce po powrocie z zamiedzy po kilkunastu latach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
1: Adam, może się odzwyczaiłeś, ale mam nadzieję, że peleryna przeciwdeszczowa na te wakacje jest przygotowana.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: I nie, nawet przez chwilunię nawet nie byłem w tym wszystkim złośliwy, bo wiadomo, że wakacje w Polsce to są też bardzo fajne wakacje. Słuchajcie, jest nowość od Ellie Goulding, naszej ulubienicy. Ona miała premierę 5 czerwca dokładnie, ale to jest cały czas świeżynka, która mało tego zwiastuje cały nowy album od Ellie. Ten ukaże się we wrześniu tego roku. Nazywać się będzie I Know Too Much, a ta fajna nowość, którą wam zagram, to numer, który nazywa się Black Prada Dress. I fani nawet mówią i dyskutują o tym, że to jest troszeczkę takie stylistyczne nawiązanie do albumu Delirium z 2015 roku. Ja nie będę ukrywał, podsłuchałem sobie tak po cichutku ten kawałek. Mam swoje zdanie, ale ciekaw jestem waszego, a żebyście wy swoje zdanie mieli, no to muszę wam ten kawałek zagrać, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ellie Goulding i Black Prada Dress. Radio SK. I heard what you said.

0: to jest imprezka w Radio SK, Orzel i mówię teraz sam, gdybyście chcieli więcej takich klimatów, SK Life MX wam polecam. W piątek startujemy o godzinie 20. No i się dzieje. Co się dzieje, to oczywiście dowiecie się, jak posłuchacie. Jeżeli lubicie klubowe granie, to nie możecie tego przegapić, a jeżeli już nie możecie się doczekać do piątku, to SK Life Remix wam polecam w naszej apce SK-owej non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Słuchajcie, synoptycy mówią, że fala upałów idzie do Polski, ale co tam fala upałów? Trzymajmy kciuki za to, żeby jednak regularne słońce i wyższe temperatury zostały z nami, no bo przecież lato zaczyna się już w ten weekend, wakacje zaczynają się już w przyszłym tygodniu, więc wypadałoby, żeby pogoda, a ma się z czego poprawiać i podciągać, zdecydowanie, no właśnie to zrobiła, prawda? My chcemy stabilności, jeżeli chodzi o wakacje w Polsce, wypoczynek, planowanie wyjazdów, urlopów, albo chociaż, nie wiem, wycieczek rowerowych, żeby nam nic nie przeszkadzało, jakieś gwałtowne nam sytuacje, prawda? Wiadomo, że deszczyk od czasu do czasu dobra sprawa też być musi, ale nie, żeby było zimno. Kurtki w czerwcu? No to najwyższa pora spakować tak konkretnie, bo wiem, że są tacy, którzy już je spakowali i ponownie po nie sięgnęli. Po co? No właśnie, droga pogodo. Po co? Jeżeli chodzi o mecz, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 1-1 cały czas, trwa druga połowa, jesteśmy w 65. minucie. Jak to się zakończy? Pożyjemy, zobaczymy, a do końca mundialu, no wiadomo, jeszcze troszeczkę. Przy okazji pamiętajcie, że my mamy SK Karniaki Cup i trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: wrzutki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: Szkoła w sercu Lublina. Technikum i Liceum Lider. Radziwiłłowska 5 zaprasza do zapisu na nowy rok szkolny.
9: Stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczegóły na lider24.eu.
8: Lider to także zaoczne szkoły dla dorosłych, liceum.
9: Szkoła Lider. Edukacja z pasją. Przyszłość z perspektywą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
12: I po reklamie.

Womanizer, Womanizer. Britney Spears teraz rządzi w imprezce Wesce. To są hity na czasie. 17 minut zostało do godziny 21. Tak trochę zazdrosnym okiem spoglądam na storieski na naszym Instagramie. Co się dzieje na Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii w Warszawie? No jest tam nasza ekipa. Są tam nasi słuchacze, którym udało się zgarnąć od nas bilety. Był Trips na scenie. Teraz bracia Kacperczyk występują, a oczywiście wszyscy czekają na wisienkę na torcie, czyli Black Eyed Peas. My, na pewno, właściwie nasz człowiek, Mati Fuczyło, również z nimi porozmawia. Teraz muzycznie Wesce w imprezce Joe at the Beginning.

To jest numer, w którym tego tłustego basu nie brakuje zdecydowanie. Weste w imprezce, ty masz Gips i Kukon. 4,5 minuty będzie godzina 21. Pamiętajcie, że od rana Sławek Peczko czeka u nas w SCISK Cardiac Cup. Zgadujcie wygwizdane słowo w jego wypowiedzi. Możecie je słuchać cały czas na SKPL i tam też się zgłaszacie. Ja dziękuję za ten fajny środowy wieczór i za imprezkę w Radiu SK. Ale było co? Rafał Adamczak, kłaniam się. Niech to będzie fajny wieczór w dalszym ciągu. Cześć.

0: to promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Kursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer/leapmotor.pl.
7: I po reklamie.
8: Lublin na czasie.
9: Jacek Werner, Wschód Kultury, inne brzmienia coraz bliżej. Impreza to nie tylko muzyka, ale też filmy. Przegląd dokumentalnych produkcji zaplanowany jest w Teatrze Starym. Co zobaczymy?
10: Dwa filmy spoglądające na wschód. Jeden to film Marinka, pokazujący życie młodych ludzi po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, ale także wcześniej, kiedy była wojna o Donbas. Jeszcze ta inwazja nie była pełnoskalowa, ale młodzi ludzie w Ukrainie dojrzewali, rośli, musieli dokonywać jakichś wyborów i w czasie tej wojny na przykład zmieniali zawody.
9: Mówi Rafał Chwała, dyrektor artystyczny festiwalu. Wszystkie projekcje odbędą się 4 i 5 lipca w Teatrze Starym w Lublinie. Seanse będą bezpłatne.
11: Hity na czasie. Numer 1 w Lublinie.

0: Radio S. Radio SK. SK Music News.
1: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premiery opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczność, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
1: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
2: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
1: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach, w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje. I to jest w ogóle debiut.
2: Tak.
1: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
2: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to bym mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Delayaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to brzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Delayaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, 3 jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły 3 jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to 3 jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynie albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
1: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
2: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował, te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo. Niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces, czy porażka, oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem, teraz debiutuję swoją debiutancką płytą i...
1: Super.
2: No, i się cieszę.
1: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać.
2: Jest.
1: Ale widocznie tak musiało być.
2: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
1: Ledwo Śmieję człowiek się, zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
2: Tak, oczywiście.
1: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
2: Tak, słyszałem.
1: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
2: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby to zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się z swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie. Gdzie ja, zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
1: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
2: Nie wiem kiedy, bo no czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł. Oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
1: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma, oprócz tej, że chciałby. Ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
2: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, w 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła. No już można ją zamawiać w stałej
1: super
2: sprzedaży. Więc
1: gratuluję
2: zapraszam
1: ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
2: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
1: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
2: Michał,
1: tego ci bardzo serdecznie
2: tak
1: życzę.
2: O! Nigdy.
1: Nie jeden już tak to mówił w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia i zapraszam.
0: SK Lublin News.
3: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej powstał wyjątkowy w skali kraju laryngologiczny ośrodek diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji. To tam mogą zgłaszać się osoby po zakończonym leczeniu onkologicznym, które zmagają się z jego powikłaniami. Chodzi głównie o nowotwory głowy i szyi i takie skutki uboczne leczenia jak zaburzenia mowy, słuchu, połykania czy utrata równowagi. Pacjenci, którym groziło dożywotnie żywienie przez rurkę lub całkowita utrata mowy, wracają do normalnego życia, mówi dr Tomasz Stankiewicz, specjalista otolaryngologii, audiologii i foniatrii w COZL w Lublinie, w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
4: Nowotwory głowy i szyi stanowią 5-6% wszystkich nowotworów złośliwych u naszych pacjentów w Polsce. To przekłada się na około 6 tysięcy zachorowań rocznie. Niestety bardzo duża grupa tych pacjentów zgłasza się do leczenia już w zaawansowanym stadium choroby. Niemal 60% pacjentów. Prawie połowa z nich nie przeżywa 5 lat z uwagi na późne rozpoznanie. W naszej ocenie należało dołożyć wszelkich starań, aby intensyfikować rozpoznawanie choroby nowotworowej na wczesnym etapie. Stąd powstanie ośrodka wczesnej diagnostyki funkcjonalnej. Co więcej, pacjenci poddawani leczeniom chorób nowotworowych w zaawansowanym stadium wymagają rozległego leczenia operacyjnego, bardzo okaleczających operacji, które niosą za sobą liczne deficyty w obrębie narządów zmysłów, takich jak głos, słuch, połykanie czy układ równowagi. Stąd konieczność zapewnienia opieki pooperacyjnej i pomocy pacjentom powrotu do normalnego funkcjonowania, w miarę normalnego.
5: W jaki sposób pomagacie?
4: Po pierwsze, pacjent, który opuszcza oddział chirurgiczny po leczeniu, nie jest pozostawiany sam sobie. Wie, gdzie może się udać, ma cały sztab specjalistów, którzy pomagają już na ścieżce ambulatoryjnej powrócić mu do normalnego funkcjonowania. Współpracujemy z logopedą, z psychologami, z lekarzami foniatrami, laryngologami, którzy opiekują się pacjentem w tym okresie, zarówno wczesno, jak i późno pooperacyjnym.
5: Pacjenci z takimi chorobami, z takimi powikłaniami, jakie trudności mają po tym, gdy wychodzą ze szpitala?
4: Konsekwencją rozległego leczenia chirurgicznego to głównie problemy z połykaniem i problemy z komunikowaniem się, problemy z mową. Pacjenci na przykład po usunięciu krtani z powodu zaawansowanego nowotworu tracą całkowicie narząd głosu. Jest to bardzo duże okaleczenie. Natomiast istnieją metody, które stosujemy w naszym ośrodku, które potrafią tą mowę przywrócić. Nienaturalną, natomiast taką, która pozwala skutecznie pacjentom się komunikować.
5: Jakie terapie stosujecie?
4: Stosujemy po pierwsze naukę mowy przełykowej. Jest to specjalna technika pozwalająca pacjentom porozumiewać się bez krtani. Stosujemy wszczepianie protez głosowych, specjalnych protez zastawkowych, które umożliwiają również mowę zbliżoną do mowy naturalnej. W niektórych przypadkach stosujemy elektroniczne protezy krtani. Także mamy szeroki wachlarz możliwości. Każdy pacjent może dopasować metodę do siebie i my możemy ją też dopasować do pacjenta.
5: To w przypadku krtani, a inne dolegliwości wspominał pan o zaburzeniach połykania.
4: Ponieważ leczenie onkologiczne to nie jest tylko leczenie chirurgiczne. Chorzy w naszym szpitalu poddawani są chemioterapii, radioterapii. To leczenie niesie za sobą również powikłania. Jednym z działań ubocznych chemioterapii jest wpływ na narząd słuchu i na narząd równowagi. Chemioterapia powoduje często niedosłuch. Stąd obejmujemy pacjentów leczonych w naszym ośrodku monitorowaniem po pierwsze słuchu i układu równowagi i w odpowiednim momencie jesteśmy w stanie wdrożyć odpowiednią terapię i prewencję tych deficytów i tych powikłań.
5: Domyślam się, że nauczenie się mowy ponownie w taki sposób krtaniowy, no to nie jest łatwe i szybkie zadanie.
4: Oczywiście. Oczywiście mowa przełykowa jest bardzo trudną techniką do opanowania. Też nie każdy z pacjentów ma predyspozycję do tego. Jeden pacjent opanuje ją w bardzo krótkim czasie, drugiemu zajmie to dużo dłużej, a niektórzy pacjenci nie osiągną tej umiejętności nigdy. Ale kluczem jest indywidualizacja podejścia do pacjenta. Nie jesteśmy w stanie działać tylko i wyłącznie według algorytmów czy schematów. Każdy pacjent jest inny, ma inne potrzeby, inne możliwości.
5: To jest tak, że oni wychodzą ze szpitala i przyjeżdżają tutaj na takie dodatkowe badania, diagnostykę, czy też zostają na oddziale?
4: Część pacjentów obejmujemy już tym monitoringiem i włączamy do tych programów profilaktycznych w trakcie hospitalizacji, także staramy się, żeby miało to pewną ciągłość.
5: A ile trwa takie to dodatkowe diagnozowanie, leczenie tych takich już powikłań?
4: To oczywiście zależy od stopnia uszkodzenia i od rodzaju nowotworu, także nie możemy tutaj generalizować. Część pacjentów wymaga jednej, dwóch, trzech wizyt, żeby poradzić sobie z pewnym problemem. Część z nich musi zostać pod opieką ośrodka na bardzo, bardzo długo, także dostosowujemy to do danego pacjenta.
5: Rozumiem, że do tej pory, dopóki nie powstał taki ośrodek, pacjenci sami sobie musieli poradzić?
4: Było to na pewno dużo trudniejsze. Oczywiście część tych usług medycznych istniała zarówno w naszym ośrodku, jak i w innych szpitalach, natomiast było to bardzo rozproszone. Pacjenci byli raczej zagubieni, nie mieli tej informacji. Ciężko było im się odnaleźć w tym systemie, nie wiedzieli, gdzie się pokierować. Dzięki takiemu ośrodkowi jak Laryngologiczny Ośrodek Diagnostyki Funkcjonalnej i Rehabilitacji w Centrum Onkologii, pacjent wie, gdzie może się udać i gdzie może szukać pomocy.
5: Czyli tu jest taka kompleksowość?
4: Tak, stawiamy na kompleksowość, co idealnie wpisuje się w misję naszego szpitala, czyli świadczenie pełnoprofilowych usług medycznych na rzecz pacjenta onkologicznego.
5: Do tej pory jak wielu pacjentów skorzystało z takiego leczenia?
4: Ośrodek działa od tego roku, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy w okresie pilotażowym, ale na pewno mówimy już o dziesiątkach pacjentów, którzy skutecznie przeszli naszą diagnostykę i rozpoczęli rehabilitację. Było to konieczne i w naszej pierwszej ocenie funkcjonowania ośrodka to się sprawdza i myślę, że będziemy starali się go tylko i wyłącznie rozwijać coraz bardziej.
3: Ośrodek działa od początku tego roku. Od tego czasu dziesiątki pacjentów skutecznie przeszło diagnostykę i rozpoczęło rehabilitację w Polsce. Rocznie odnotowywanych jest około 6 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi. Ponad 60% pacjentów trafi do lekarzy dopiero w zaawansowanym stadium choroby.
0: SK Lublin.
3: Są pojazdami wodorowymi, zbudowali je studenci Politechniki Lubelskiej. Trójkołowy Hydros i czterokołowa Hydra to dwa bolidy, które już w przyszłym tygodniu powalczą na Shell Eco Maratonie. Oba pojazdy energię wytwarzają samodzielnie dzięki pokładowej mikroelektrowni zasilanej wodorem. Jesteśmy jedyną polską drużyną, która wystawiła te dwa pojazdy, mówi profesor Jacek Czarnikowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
6: Zarówno Hydrosa w wersji prototypowej, jak i Hydrę jako Urban Concept. Oba pojazdy są pojazdami elektrycznymi, ale z napędem wodorowym, czyli z wodoru produkujemy prąd, na tym jedziemy. Liczymy na to, że pójdzie nam lepiej niż w tamtym roku. Zawsze na to liczymy. Jesteśmy przygotowani. Tym razem bardzo duża ekipa. 25 osób łącznie na zawody pojedzie, ale pracowało przy tym trochę więcej. Zawody polegają na tym, żeby przejechać określony dystans w czasie nie dłuższym niż wymagane, czyli to jest 16 km, nie dłużej niż 40 minut i zużyć jak najmniej energii. Tą energią może być albo energia elektryczna, albo wodór, albo paliwo płynne, najczęściej etanol lub benzyna.
3: To nie będą pierwsze zawody Hydrosa i Hydry. Studenci do Shell Eco Maratonu przygotowują się już od zakończenia jego poprzedniej edycji. Oba pojazdy przeszły zmiany. Jesteśmy gotowi na wszystko, mówi Wiktor Grabowski z Hydro Green Team Pollub.
7: Przebudowaliśmy całkowicie nasz system zarządzania energią. Jest nowe rozwiązanie wdrożone w obu pojazdach i czekamy na wynik. Sądzimy, że znacząco poprawi to nasze rezultaty i będziemy w stanie osiągnąć jeszcze lepsze wyniki na obu pojazdach. Dodatkowo mechanicznie również zostały wprowadzone poprawki. Przebudowaliśmy system zawieszenia oraz skrętu. To również przełoży się na lepszy wynik końcowy. Może zaczniemy od Hydrosa tutaj. Znajdujemy się w kokpicie kierowcy. W tym miejscu nasza kierowczyni musi przesiedzieć około 35 minut i przejechać dystans około 14 km. Jak widzimy, ma tutaj do dyspozycji kierownicę, na której nie będzie tutaj widać, ale wyświetlane są parametry rzeczywiste w czasie rzeczywistym, takie jak napięcia w systemie oraz prędkość, z jaką jedzie. Dodatkowo jest wyposażona w mierzenie czasu, tak aby sama była w stanie określić, jak bardzo mieści się w limicie czasowym narzuconym przez zawody. Dodatkowo mamy tutaj hamulce. Mamy hamulec przedni oraz hamulec tylny, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w klakson, którym sygnalizujemy wyprzedzanie podczas zawodów, tak aby uniknąć kolizji z innymi uczestnikami. Z przodu również znajdują się pasy bezpieczeństwa pięciopunktowe, które zapobiegają uszkodzeniu kierowcy podczas potencjalnej wywrotki pojazdu. No oczywiście wywracać się nie planujemy, aczkolwiek są też inni zawodnicy, którzy jeżdżą na torze i różne sytuacje się mogą wydarzyć. Ten pojazd będzie rozwijał maksymalnie 30 km na godzinę, aczkolwiek chcemy jechać z niższą prędkością, ponieważ przekłada się to bezpośrednio na oszczędność energii. Hydra jest przystosowana do jazdy miejskiej. Nie ma oczywiście homologacji, ale chodzi o same założenie. Mamy tutaj panel kierownicy, na którym znajdować się mają przyciski odpowiadające za wycieraczki, odpowiadające za kierunkowskazy oraz światła pozycyjne. Dodatkowo jakby przestrzeń kierowcy jest o wiele bardziej komfortowa. Kierowca już nie leży, a siedzi i ma o wiele lepszą widoczność też przez to. Możemy się tym rozpędzać też dlatego do o wiele większych prędkości, nawet do 60 km na godzinę ten pojazd jest w stanie pojechać. Ale oczywiście ze względów oszczędności i bezpieczeństwa na torze nie będzie jechał tyle. Planujemy maksymalnie rozpędzać się do 40 km na godzinę.
3: Shell Eco Marathon odbędzie się w dniach 24-28 czerwca na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. W zawodach weźmie udział 150 drużyn z 28 krajów. Zdjęcia bolidów znajdziecie na sk.pl.
0: SK Lublin.
3: Muzeum na Wieży Trynitarskiej w Lublinie zainaugurowało kolejny sezon. Pierwszą z wystaw opracowali studenci drugiego roku historii sztuki KUL. Na wernisaż z naszym mikrofonem wybrała się Małgorzata Oroń. O wystawie rozmawiała z Anną Ślązak, kustoszem Muzeum KUL oraz Elżbietą Błotnicką, dyrektorem placówki.
8: Za panią wiele tygodni, wiele miesięcy pracy ze studentami w przygotowywaniu ich do przyszłej pracy jako muzealników, bo sami to podkreślają, że są przyszłymi muzealnikami, historykami sztuki. Jak wyglądał ten proces tworzenia, przygotowywania tej wystawy, a jednocześnie też kształcenia przyszłych ekspertów?
9: Na początku powiem, że to nie jest łatwe tak naprawdę, wbrew pozorom, przygotować wystawę w pięknej, ale trudnej przestrzeni z wyborem takich, a nie innych zbiorów, bo też nie mogliśmy wszystkich zbiorów udostępnić, one są też na innych wystawach. To były zbiory oczywiście sztuki sakralnej, tak jak tutaj są zaprezentowane, jakieś takie namiastki naszej sztuki, a studenci musieli stworzyć taki clue, problem do tej wystawy, jakąś

0: Ferend, wybieraliśmy zbiory, studenci uczyli się też właściwego opakowania tych zbiorów do transportu. W międzyczasie też pracowali nad podpisami, nad merytoryką wystawy i to były takie zadania na przemian. Trochę fizycznej pracy, trochę merytorycznej, tak jak każdy muzealnik przechodzi taki proces przy tworzeniu wystawy. Oczywiście też tytuł i ta merytoryka cała to jest zasługa studentów. To oni to musieli wymyślić, opracować i zrealizować. Następnie przewieźliśmy zbiory tutaj i nastąpiła aranżacja, co też nie było łatwe, ponieważ przy kilkunastu osobach trzeba wspólnie wypracować jakąś spójną koncepcję, ponieważ co osoba to inna koncepcja, więc też to była taka nauka pracy w grupie. Myślę, że dobrze z tego wybrnęli i wystawa naprawdę prezentuje się świetnie, a studenci no, pokazali, że no, myślę, że odbyli dobrą szkołę.
1: Czyli można ocenić, że pani jest zadowolona ze swoich studentów i pokłada w nich nadzieję, jakie wyzwania przed nimi też, bo wystawa jest, no ale tę wystawę też kiedyś podejrzewam trzeba będzie zdjąć i zrobić miejsce kolejnym.
0: Tak, oczywiście jestem bardzo zadowolona. Myślę, że studenci tutaj stanęli na wysokości zadania. Widzę w nich przyszłych muzealników. Każdy też pokazał inne walory siebie, swoje walory, ponieważ każdy coś innego wniósł do tej wystawy. Ktoś bardziej jest merytorycznie tutaj przygotowany, niektórzy mają niezwykle zdolności organizacyjne, więc też każdy mógł się sprawdzić. Myślę, że jest to potencjał duży przyszłych muzealników. Oczywiście to też nie jest koniec i studenci też teraz muszą właśnie też w mediach zaistnieć, też uczyć się tej pracy kuratora dalej, bo ona się nie kończy wraz z otwarciem wystawy. Wystawę trzeba przecież promować, oprowadzać po niej, jakieś oprowadzania kuratorskie robić, edukację tworzyć do niej, a potem oczywiście ją spakować, złożyć i rozwieść. Więc to jest jakby połowa naszej drogi.
2: Doktor Elżbieta Błotnicka-Mazur, dyrektor Muzeum KUL, Katedra Historii Sztuki KUL.
1: Proszę powiedzieć, jakimi zbiorami, jakimi eksponatami Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w tym sezonie turystycznym dzieli się z Muzeum Archidiecezji Lubelskiej i co będziemy mogli tutaj zobaczyć przynajmniej do końca października?
2: To już jest trzecia wystawa w Wieży Trynitarskiej, w gościnnych progach, które nam udostępnia Muzeum Archidiecezji Lubelskiej. W tym roku jest to wystawa, którą nasi studenci pod okiem Anny Ślązak-Nowak zatytułowali Święty Dialog. I jest to wystawa sztuki sakralnej, chociaż nasze zbiory są bardzo bogate i obejmują wszelki asortyment, można powiedzieć, gatunkowy, a także chronologiczny, bo nasze zbiory to są zbiory sztuki średniowiecznej, aż do współczesności. I tak naprawdę ta wystawa obejmuje część niewielki, naprawdę niewielki fragment naszych zbiorów, bo nie jest to też duża przestrzeń, które właśnie taki przekrój pokazują. A więc znajdziecie Państwo tutaj i przykłady sztuki średniowiecznej, i piękne rzeźby nowożytne, obrazy, i renesansowy obraz, ten właśnie tytułowy, Sacra Conversazione, ale także obrazy współczesne.
1: Jak Pani ocenia pracę i zaangażowanie studentów w przygotowanie tej wystawy, w ich zaangażowaniu w wybieraniu eksponatów, ale także tego, jak opisali te wystawy, te eksponaty dla zwiedzających?
2: Przede wszystkim praca przy tej wystawie odbywała się w ramach zajęć dydaktycznych, które są w obowiązkowym programie studiów historii sztuki na naszym uniwersytecie. Nasi studenci mają to szczęście, że Uniwersytet posiada własne muzeum ze zbiorami sztuki, bo jest to rzecz no, naprawdę nieczęsta. I odbywa się to po prostu pod okiem profesjonalnej pani kustosz naszej, magister Anny Ślązak-Nowak, która jest muzealnikiem z wieloletnim doświadczeniem i tak właściwie wszystkie działania są przez nią skoordynowane, dopilnowane i nawet jeżeli na początku studenci czują się niepewnie w obcowaniu z zabytkami, to bardzo szybko tej pewności nabierają, obchodzą się z zabytkami bezpiecznie, potrafią je spakować, rozpakować, powiesić, wiedzą, że należy używać rękawiczek, nie dotykać dzieł bezpośrednio rękami. Także to jest bardzo dużo takich detali muzealnych i muszę powiedzieć, że studenci spisują się naprawdę świetnie.
3: Wystawa będzie prezentowana do końca października na Wieży Trynitarskiej i o kolejnych dowiecie się z anteny Radia SK Lublin już niebawem.
4: SK Lublin News.
5: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów SK Lublin. Trybuna prasowa, loża VIP-owska, a nawet szatnia piłkarzy. Między innymi te miejsca, niedostępne na co dzień dla kibiców, zobaczyliśmy w trakcie wycieczki po największym stadionie w Lublinie. Po Motor Lublin Arenie oprowadził nas Jakub Daniewski z lubelskiego Mosiru.
6: Witam Państwa serdecznie, ja mam na imię Kuba i będę oprowadzał Was po tym stadionie, czyli po stadionie Motor Lublin Arena. Jeżeli chodzi o sam stadion, stadion został wybudowany w 2014 roku. I teraz pytanie do dzieciaków. Ile stadion ma lat? No, szybka matematyka.
7: 16? 11.
6: Bardzo dobra odpowiedź, 11 lat. Pierwszym oficjalnym meczem tutaj na tym stadionie był mecz Polaków z Włochami. Oczywiście grały tutaj reprezentacje młodzieżowe i reprezentacja Polski wygrała to spotkanie 2-1 po golu no takiego już reprezentanta kraju w tej seniorskiej piłce, czyli pana Mariusza Stępińskiego, więc to był pierwszy mecz otwarcia. Jeżeli chodzi o pierwszy mecz o punkty, czyli dwie lubelskie drużyny zmierzyły się naprzeciwko siebie. Pierwszą z nich to Motor Lublin, czyli ta drużyna, która rozgrywa tutaj mecze na tym pięknym stadionie, a drugim zespołem był najstarszy klub w Lublinie, czyli klub założony w 1921 roku, czyli Lublinianka. Znacie te dwa kluby?
7: Tak.
6: Oprócz Motoru to Lublinianka, czyli ten najstarszy klub w Lublinie. Dwie większe imprezy na tym stadionie też miały miejsce, bo odbywały się tutaj Mistrzostwa Świata do lat 20 i Mistrzostwa Europy do lat 21. I na przykład na Mistrzostwach Świata do lat 20 grał tutaj taki piłkarz, który gra w reprezentacji Norwegii. Po tym turnieju, który odbywał się w Polsce, dostał transfer do Borussii Dortmund, a teraz gra w Manchesterze City. Jego drużyna, czyli reprezentacja Norwegii, mierzyła się wówczas z reprezentacją Hondurasu. Wygrali skromne 12-1, a sam ten piłkarz strzelił 9 bramek, 3 hatryki, 3 piłki meczowe z autografami swoich kolegów mógł zabrać. Jest napastnikiem. No dzieciaki, myślimy, napastnik blondyn z kucykiem. Oczywiście, że tak. Erling Haaland strzelił tutaj 9 bramek. Jest to też rekord tego stadionu, jeżeli chodzi o jednego piłkarza, który strzelił aż tyle bramek. Trawa naturalna, system podgrzewany, więc jeżeli w zimie spadnie nam dużo śniegu, no ten śnieg szybko nam stopnieje ze względu na te rurki, które są umieszczone pod murawą. Czemu nie ma linii? Ktoś się pytał. Chłopaki trenują na boiskach bocznych. Tutaj tylko i wyłącznie odbywają się mecze. Treningi tutaj się nie odbywają. I tak chłopaki tutaj, czyli ci nasi greenkeeperzy, starają się jak najlepiej. Tak, trawa jest koszona codziennie praktycznie w jedną, w drugą stronę, więc cały czas tutaj coś się dzieje. Stadion 15,5 tysiąca. Dużo czy niedużo? Dużo. Tak. Najbardziej żywiołowa trybuna albo sektor, czyli sektor po prawej stronie, sektor H. Czyli tutaj ci nasi lubelscy ultrasi dopingują no, swoją drużynę plus cały ten stadion. Po przeciwnej stronie sektor D2, czyli w tej takiej klatce sektor gości przyjezdnych. Jak później zobaczycie, nie wszystkie siedzonka są zwykłymi krzesełkami plastikowymi, bo będziecie później moimi VIP-ami. Zejdziemy sobie no, do miejsca najwygodniejszego, czyli do tego sektora VIP-owskiego na tą trybunę główną. A jeżeli chodzi o to miejsce, na którym teraz jesteśmy, czyli na trybunie prasowej. Jak myślicie, kto taki na trybunie prasowej może przebywać? No, prezydent ma swoją lożę. Jeżeli będzie wolna, też do niej zajdziemy. No, trybuna prasowa. Z czym wam się kojarzy? Jeden dziennikarzy, czyli jeden przedstawiciel dziennikarzy jest też z nami. Czyli miejsca tutaj, gdzie ja stoję, czyli to są dla dziennikarzy. No, kogo jeszcze? No właśnie o nich mówię. Dobra odpowiedź. Komentatorzy, czyli miejsca, gdzie stoi pani Mateusz Borek, Jacek Laskowski, może kiedyś będą komentować mecze, chociaż Jacek Laskowski ostatnio komentował tutaj mecze Pucharu Marszałka dla dzieciaków w wyższym wieku. Może kiedyś pan prezydent nasz też zjawi się tutaj na mecz. No, pan prezydent jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej, więc może na spotkanie z drużyną jakąś przeciwną jak najbardziej przyjedzie. No to mamy już takich dwóch, dwie grupy zawodowe. No, czyli mamy komentatorów i dziennikarzy i jeszcze jedni. No a dzięki komu mamy... Kto? Nie, piłkarzy nie ma. A dzięki komu mamy obraz? Mamy możliwość obejrzenia tego. Rodzice też pomagają. Operatorzy kamer. Tak. Ostatnio zwrócono mi uwagę, że kamerzyści są na weselu, a operatorzy kamer są tutaj na stadionie. Trzy punkty na samej górze, najbardziej wysunięte. Trzy po tej stronie. Punkty, ten na środku, po prawej stronie, po lewej i naprzeciwko nad literką te mają możliwość nagrywania tych spotkań. Wiadomo, operatorzy kamer też są umiejscowieni na samym dole stadionu. Czy są jeszcze pytania do trybuny prasowej? Jak nie, to idziemy dalej. Znajdujemy się teraz w największej u nas na stadionie Loży Prezydenckiej. To tutaj na mecze naszego zespołu, czyli na Motoru Lublin, przyjeżdża nasz pan prezydent, czyli pan prezydent. Jak się nazywa nasz pan prezydent lubelski? Pan Krzysztof Żuk, tak. Jeżeli jest pogoda, ma możliwość wyjścia na ten prywatny balkonik, na którym wcześniej byliście, tak, i oglądać spotkania. Balkonik jest oddzielony od reszty stadionu, więc nikt tutaj obcy nie wejdzie na tą lożę. Foteliki jak najbardziej wygodne. Chociaż ja uważam, że na miejscach, których będziemy później, będzie zdecydowanie wygodniej. Jeżeli nie ma możliwości oglądania na zewnątrz, bo panuje brzydka pogoda, ma możliwość oglądania tego tutaj w środku, na tych dwóch odbiornikach. Dzięki komu? Tam na górze byli tacy panowie, no. Operatorzy kamer, tak. Więc tutaj w środeczku oglądają spotkania. Ale oprócz meczy, ta loża jest też wykorzystywana przez naszych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I odbywają się tutaj różne spotkania i biznesowe naszego pana prezesa, bądź naszej pani prezes, dotyczące innych obiektów, które posiadamy w Lublinie. Jak będzie po zdjęciach, idziemy na tą najwygodniejszą trybunę, czyli na trybunę główną. I tam troszeczkę pokrzyczymy.
4: SK Lublin.
6: Najwygodniejsze miejsca na stadionie, czyli tak trybuna główna, czyli miejsca VIP-owskie. Według mnie wygodniejsze niż w loży tej prezydenckiej. Czujemy się jak w kinie, tak? No może nawet lepiej. Można tak 90 minut oglądać spotkanie. Zazwyczaj ta loża jest cicha i spokojna, więc teraz chłopaki i dziewczyny, ci młodsi, ci starsi, chciałbym, żebyśmy wszyscy razem troszeczkę pokrzyczeli. Dobra? No dobra. No to kto wygra mecz?
8: Motor!
6: Kto?
8: Motor!
6: Kto?
8: Motor!
6: Bardzo dobrze. Echo poszło?
8: Nie.
6: Poszło. Czyli na pewno ktoś was usłyszał. Tak? Więc dzięki wam, ta trybuna w końcu w jakimś stopniu ożyła, tak? Więc brawa też dla was za to wszystko. Teraz ważna informacja. Zejdziemy sobie teraz na dół, ale na murawę nie wejdziemy. Trawy jak najbardziej możecie dotknąć, tak? Tylko bucikami nie wchodzimy. Na butach przynosimy różnego rodzaju bakterie. No nie chcemy, żeby ta trawa nam się w jakimś stopniu... Też nie. No jakie są odpowiednie... W czym wchodzimy? Korki piłkarskie. Tylko i wyłącznie, tak? Piłkarze, tak jak wspominałem, tylko rozgrywają tutaj mecze. Więc takiej możliwości nie będzie wejścia na murawę. Ale jak najbardziej. Będziecie mogli usiąść na ławce rezerwowych Motoru Lublin, czyli ławka po prawej stronie. Po lewej, jeżeli ktoś jest spoza Lublina, zapraszam też na ławkę rezerwowych gości, czyli ta po lewej. Czasem też tacy turyści do nas przyjeżdżają na przykład z Warszawy, więc siadają po przeciwnej, bo nie chcą na ławce rezerwowych Motoru usiąść. No to teraz idziemy. No 11. Sztab drużyny mieści 25 osób. 25 jest w sztabie zawodników, wiesz, wszystkich. Chociaż niektórzy też oglądają to z trybun, tak? Ci, którzy się nie mieszczą w tej wyjściowej i w rezerwowej.
7: 11 miejsc.
6: Tak. No plus dodatkowo trenerzy, tak? Sztab trenerski. Jeżeli państwo indywidualnie też chcą zrobić zdjęcia na ławeczkach, to zapraszam. Dzieciaki teraz wstają. Zobaczycie, jak to wygląda od strony piłkarskiej. Przejdziemy sobie przez tunel, którym wychodzą piłkarze podczas meczu i przejdziemy do szatni gospodarzy. To poczekajmy sobie, poróbcie zdjęcia, jeżeli chcecie, tutaj na ściankach. No tutaj mamy grafiki, tak? Czyli te herby motorowe. Tutaj też piłkarze podczas tej przerwy treningowej spędzają czas wolny, grając w tekbola, czy grając w darta, czy w tenisa stołowego, tak? Więc tutaj... Tekbol, czyli odmiana tenisa stołowego, tylko zamiast ręki używamy nogi. No i zapraszam tutaj.
7: Proszę pana, pachnie bardzo potem.
6: No, jednak jest to męska szatnia, tak? Tak, teraz możecie usiąść na ławkach zawodników, znaczy na danych miejscu. W szatni gospodarzy wszystkie praktycznie miejsca są obrędowane, żeby po prostu piłkarze nie zajmowali innych miejsc, tak? W szatni gości różni się to tym, że tych zdjęć po prostu nie ma. Halland jest zawodnikiem Motoru Lublin. Tutaj są tylko i wyłącznie zawodnicy Motoru Lublin, czyli tej naszej lubelskiej drużyny. No teraz grając w ekstraklasie, piłkarze mają do dyspozycji dwie szatnie. Jedną meczową plus drugą treningową. jedna treningowa, w sensie meczowa gospodarzy, czyli ta szatnia, i po drugiej stronie korytarza jest szatnia właśnie gości, tak? W drugim skrzydle no, znajduje się ta szatnia główna, gdzie w danym cyklu treningowym, czyli cały ten tydzień, oni sobie tam pracują, tak? Dobra. Jeżeli chodzi o dzień meczowy, zazwyczaj wiszą takie przepiękne koszulki żółte, które ma pan na sobie. One zazwyczaj wiszą sobie tutaj na tych uchwytach. Pod spodem leżą spodenki, getry, ochraniacze. Na samym spodzie co stoi?
7: Buty.
6: Jakie buty?
7: Korki
6: piłkarskie. No dobra, piłkarz jest przebrany. Kto wchodzi tymi drzwiami? Trener drużyny. No i co ten trener może przekazać swoim zawodnikom przed jakimś bardzo ważnym meczem? Kto wygra? Czyli na pewno rozmowa motywacyjna jakaś jest przed meczem, żeby zagrzać tych chłopaków do walki. Na pewno też ustala taktykę. Na pewno tą wyjściową jedenastkę. Kto wychodzi w tym pierwszym składzie, tak? No dobra, zaczyna się mecz, jest po odprawie. Ile trwa pierwsza połowa meczu? No, chłopaki, 45 minut. A co się może stać z piłkarzem podczas 45 minut pierwszych? Kontuzja. Wiadomo, tak, do tego też zmierzam. Wiadomo, wszystkich kontuzji nie jesteśmy w stanie wyeliminować, ale te najmniejsze jakieś urazy jak najbardziej. Dlatego też w drużynie są tacy panowie bądź panie, którzy odpowiadają za zdrowie, czyli lekarz prowadzący, fizjoterapeuci, masażyści. I tam z tyłu mamy salkę właśnie do masażu podczas meczy, tak? Więc możecie sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Są tu leżanki do masażu, tak samo rowerki treningowe.
7: Piłka.
6: Nie wiem, no do czegoś na pewno służy. Nie wiem, czy nie do lodu. Wiadomo, piłkarze też...
7: Fizjoterapeuci.
6: Masować jakieś mięśnie, jak i po dużym wysiłku. Piłkarze ogólnie podczas meczu też biegają bardzo dużą ilość kilometrów, jakieś 10-11. Więc te mięśnie są bardzo zmęczone. Dlatego też mają możliwość wejścia do takich dużych baniek, które są napełnione zimną wodą. Dosypuje się z takich kostkarek lodu. No i te mięśnie się nam po tym dużym wysiłku regenerują, tak? Czyli odpoczywają. Żeby nie robiły się tak zwane zakwasy. To jest pewnie jakieś owarcie pod plecy. No dobra, zobaczone? Idziemy do ostatniej atrakcji, czyli do sali konferencyjnej. Tak jak na zakończenie danego meczu odbywa się tutaj w tej sali zazwyczaj konferencja prasowa. I teraz, tą grupę, którą mam, czyli nie tą indywidualną. Teraz opiekunki. Poproszę o wybranie trzech osób. Ktoś bardzo wygadany. Zapraszam was na te krzesełka. Wy wszyscy tutaj na dole będziecie dziennikarzami, czyli będziecie zadawać pytania. Ja scenariusze meczu zaraz opiszę, ale najpierw przedstawię tutaj zespół cały. Po środku mamy pana trenera. Brawa dla pana trenera. Tutaj mamy panią napastnik, brawa dla pani napastnik. No i pana bramkarza, brawa dla pana bramkarza. No i teraz, dziennikarze słuchają, bo objaśniam scenariusz meczu. Drużyna prowadzona przez tego pana wygrała swój mecz 2-1. Czyli już pytania same nachodzą nam do głowy. Możemy zapytać się o tą genialną taktykę, tak? Co takiego mógł powiedzieć przed rozpoczęciem spotkania, że piłkarze wygrali ten mecz? Pani napastnik strzeliła dzisiaj dwie bramki w tym meczu, czyli wszystkie, które dały tą wygraną. Ale dla mnie no, największym bohaterem dzisiaj jest jednak pan bramkarz, który w 85. minucie obronił rzut karny, dzięki czemu no, te trzy punkty pozostały tutaj u nas w Lublinie, a nie jeden punkcik. Więc teraz wy dziennikarze podnosicie ręce i do kogo kierujemy pytanie. Słucham, zaczynamy. Panie trenerze, jaka była taktyka na ten mecz? Możesz zmyślać, co tylko chcesz, ale żeby to było związane z tym meczem. Każdy ten mecz widział. Ty też. Panie trenerze.
7: Strzelała.
6: Dobrze. No ciekawa odpowiedź. No mamy jeszcze jakieś pytanie? No podnosimy, nie wstydzimy się. Proszę bardzo. No jednego nie obronił, tak? Ale obronił też no, ten ważny rzut karny. Panie bramkarzu, czy obronił pan... Ile strzałów pan obronił w światło bramki?
7: Trzy.
6: No dobra, to brawa tutaj dla nich. I ja dziękuję wam wszystkim za tą wycieczkę. Mam nadzieję, że się podobało.
5: Motor Lublin Arena ma naturalną podgrzewaną murawę, kryte trybuny i przeznaczony jest głównie do rozgrywania meczów piłki nożnej. Na trybunach mieści się ponad 15 tysięcy widzów. Na co dzień obiekt jest bazą sportową dla klubu Motor Lublin, a także miejscem treningów innych klubów i szkółek piłkarskich.
4: Hity na czasie. Numer 1 w Lublinie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

SK Lublin. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: emocjach.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
3: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc łatwo gangowi.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.